mistrz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Wszyscy cię szanują.

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout, jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemia Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem przy każdych swoich projektach, które realizuje. No to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi, rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tu dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa Skrzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
4: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich.

0: Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
1: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
2: Zapraszam. Prawo oświatowe, które wprowadzało m.in. funkcję rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Decyzję prezydenta chwalił na antenie TVP Info poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To rodzice powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie dzieci i powinni mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole. I to jest właśnie to, co rząd i minister Nowacka ograniczają. Natomiast takie instrumenty antagonizujące uczniów, nauczycieli destabilizują w gruncie rzeczy funkcję taką edukacyjną i wychowawczą szkoły. Moim zdaniem dobrze, że prezydent powiedział nie szkodliwej ustawie.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka powiedziała, że funkcja rzeczników praw uczniowskich poprawiłaby relacje w szkołach.
4: Ustawa mówiła o powołaniu krajowego rzecznika, ale także o rzecznikach wojewódzkich praw uczniów i rzecznikach szkolnych. I tacy rzecznicy praw uczniów są w szkołach i to są zazwyczaj nauczyciele, którzy jednocześnie są opiekunami samorządów szkolnych. I to jest potrzebne. Ta ustawa mówiła o rzecznikach z jednej strony, z drugiej strony ona określała katalog praw, obowiązków uczniów.
2: Sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach ucznia 29 maja. Jej główne założenia to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Dwie osoby utonęły wieczorem w województwie łódzkim. Do tragedii doszło w Strykowie i w okolicach Sieradza. Po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. 50-latka nie udało się uratować, mówi kapitan Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
5: Świadkami tego zdarzenia byli strażacy ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim. Natychmiast ruszyli na poszukiwania tego mężczyzny. Po kilku minutach prąd wody wyrzucił ciało tego mężczyzny na mieliznę. Pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.
2: Z kolei po 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Do tragedii doszło też na Mazurach. W jeziorze Nickim utonął turysta z Warszawy. Służby apelują podczas wypoczynku nad wodą o rozwagę. Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełański wezwał sojuszników z Europy i USA do zwiększenia pomocy.
6: Udar specjalny.
2: To było uderzenie specjalnie przemyślane przez Rosjan, tak żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki są świadectwem niechęci Putina do negocjowania pokoju. Na południu Polski wciąż są usuwane skutki wichur, które ostatniej doby przeszły nad naszym krajem. Trudna sytuacja jest m.in. w województwach świętokrzyskim i opolskim. Możliwe są przerwy w dostawie wody.
6: Tylko w województwie świętokrzyskim strażacy w ciągu niecałej doby wyjeżdżali ponad 500 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew, ale żywioł nie oszczędził też domów. Mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
7: Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, w tym w 71 przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
6: Usuwanie szkód trwa w Starachowicach. Dziś i jutro na terenie całego miasta mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Burze w szczególności dotkliwe okazały się też dla mieszkańców Opolszczyzny. W miejscowości Czerwonków-Raków w pewnym momencie trzeba było ewakuować dwie osoby z jednego z budynków, mówi burmistrz Baborowa Tomasz Krupa.
8: Te osoby są zabezpieczone na terenie miasta Baborów. Ze strony gminy zostały już wczoraj w nocy podjęte działania związane z zabezpieczeniem akurat lokalów zastępczych.
6: Na razie nie wiadomo, czy ten dom będzie nadawał się do zamieszkania. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie też burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni w dzień, opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Niższe z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad centralną Szwecją przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność do do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7. Wzrastający na 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, później 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później miejscami 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
10: Justyna Steczkowska.
11: My jesteśmy tu za
10: Staszek Karpiel-Bułek.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie.

0: będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli.
0: Takiej Coca-Coli.
1: Takiej musztardy.
0: I takiego mleka.
1: Nigdy nie będzie.

0: będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

metody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydko.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karku. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout, jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemio Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem przy każdych swoich projektach, które realizuje. No to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi, rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tutaj dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78 urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa Skrzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
4: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy Europy.

0: Europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
1: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
2: Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień.
3: Jak ustalili dziennikarze portalu Onet.pl, koordynator prosektorium żądał pieniędzy za czynności, które według prawa nie powinny być dodatkowo płatne. Miał też utrudniać odbiór ciała osobom, które nie chciały zapłacić. Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, uważa minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu.
3: Na razie jest postępowanie sprawdzające w kierunku łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok, o czym poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa.
3: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące między innymi organizacji pracy SOR-u oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Po 6 miesiącach natowskiej misji do portu wróciła załoga okrętu marynarki wojennej Ksawery Czernicki. 70 marynarzy przez ostatnie miesiące patrolowało Bałtyk.
6: Na kogo pan tutaj czeka?
7: Na syna.
6: Gdzie on jest?
7: U 4. rząd widzenia. Sam kiedyś byłem w wojsku i tego namówiłem nawet na
6: nie
7: wojsko.
6: Nie tęskni się?
7: Troszeczkę tak, ale da się żyć.
6: Pani się tak ładnie ubrała dla kogo?
8: Dla taty.
6: Co czuje córka marynarza?
8: No, strach i tęsknotę, ale jestem dumna z taty.
6: Co mu pani powie, jak go zobaczy?
8: Nie wiem, że go kocham.
6: Jakie powitanie dla niego szykujecie? Co na obiad będzie?
8: Oj, nie wiemy co, ponieważ mama szykuje obiad, także dla nas również to będzie niespodzianka.
2: Jak mówi dowódca polskiego kontyngentu wojskowego, komandor porucznik Kacper Sterne, żołnierze zwykle mają możliwość utrzymywania kontaktu z najbliższymi.
9: Trzeba mieć ten kontakt. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy musimy wprowadzić odpowiednie stopnie gotowości i wtedy całkowicie wszystkie systemy łączności wyłączamy. Natomiast oczywiście jak jesteśmy w porcie, jest czas, żeby skontaktować się z rodziną. Jest czas, żeby nawet rodzina przyjechała na chwilę i ten 1 czy 2 dni z nami spędziła.
2: Okręt ORP Ksawery Czernicki pełnił rolę jednostki dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W jego skład wchodziły okręty z Francji, Belgii, Estonii, Niemiec i Holandii. Poprawiają się warunki natlenienia wody w Bobrze po masowym śnięciu ryby w jeziorze Pilchowickim. Trwają jednak kolejne badania jakości wody i osadów dennych.
10: Wojewoda dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że pierwsze działania przynoszą efekty, ale sytuacja nadal jest stale monitorowana.
11: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym. Cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
10: Równolegle Tauron prowadzi prace, które mają ograniczyć przedostawanie się osadów do rzeki i zatrzymać ewentualne kolejne śnięte ryby. Prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchryj zapowiedział budowę specjalnych zabezpieczeń na Bobrze.
12: Postanowiliśmy postawić specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Będzie ona budowana od dzisiaj. Chcielibyśmy je skończyć w sobotę. Rozpinamy też dodatkową sieć poniżej.
10: Służby zapowiadają, że monitoring jakości wody będzie prowadzony do czasu uzyskania wszystkich wyników badań chemicznych i biologicznych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Ponad 820 tysięcy wolnych terminów na badania mammografii jest dostępnych w centralnej e-rejestracji. Są to terminy do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Liczba zachorowań na raka piersi rośnie, a coraz mniej kobiet się bada, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
13: Polska szoruje na dnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie badań profilaktycznych. Zrobiliśmy wszystko w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, aby zapewnić najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze badania. I on jest. I on czeka na Polki po prostu, żeby zgłosiły się na te badania. I on jest prawie w każdym miejscu. 800 tysięcy miejsc to oznacza, że z dnia na dzień można skorzystać z badania, które trwa 10 minut, a ratuje życie.
2: Mammografia, test HPV oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ są umawiane wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i zagra w kolejnej rundzie turnieju. Rywalem Hiszpanów w 1/8 finału będzie zwycięzca rywalizacji Portugalia-Chorwacja. To spotkanie jest rozgrywane w Toronto. Z kolei o 5 rano na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału – Szwajcaria i Algieria. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
2: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silne wiatry i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu też burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
14: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout, jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemio Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem przy każdych swoich projektach, które realizuje. No to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi i rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tu za dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa Skrzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
4: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
5: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka

0: kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
1: Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządów Viktora Orbana. Obecnie węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
3: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
2: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Za zniesławienie grozi grzywna, kara wolności, ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia. Rolnicy szacują straty po burzach i upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską. Producenci rolni z powiatu leszczyńskiego alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw. Straty odnotowano też na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agrest deserowy.
4: Jest ugotowana. Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
1: Zniszczenia dotyczą też porzeczki, która, jak mówi pan Mikołaj, ugotowała się w trakcie upałów.
4: Bardzo wysokie temperatury były, które były na poziomie 40 stopni, a porzeczka prawdopodobnie miała sama w sobie, owoc miał ponad 50 stopni i on się po prostu zaczął gotować.
5: To co pan zrobi z tą porzeczką teraz?
4: Okaże się przymucenie, jak to będzie wychodzić. Jaki to będzie plon?
1: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe. W Krakowie o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Mijają 3 lata od wprowadzenia nocnej prohibicji, mówi rzecznik straży miejskiej Marek Anioł.
6: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. To znaczy my jako służba, jako Straż Miejska Miasta Krakowa przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji w tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
1: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów, innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc. Szczepionka na malarię i hemoglobina z morskich robaków, pomagająca w transplantologii. Autorzy takich pomysłów znaleźli się wśród zdobywców Europejskiej Nagrody dla Wynalazców. W gronie 12 finalistów uczestniczących w gali konkursu w Berlinie był też Polak, autor recepty na szybszą i tańszą kolej.
7: Przemek Ben-Pączek twierdzi, że kolej można unowocześnić przy wykorzystaniu tradycyjnej infrastruktury.
8: Dokładając pasywną deskę magnetyczną, elektromagnesy do pojazdu i generator fali między szynami w torze, czyli elektromagnesy, możemy sprawić, że takie wagony poruszają się w sposób całkowicie automatyczny, ze znacznie niższym zużyciem energii, kół i infrastruktury.
7: Uściśla polski wynalazca kierujący pięcioosobowym zespołem szlifującym szczegóły wynalazku. W Polsce to już działa, ale na torze testowym. W praktyce najbliżej jest do użycia tej technologii w indyjskim porcie Kandala oraz w sieciach kolejowych Omanu i Jordanii.
8: Druga połowa przyszłego roku.
7: Zapowiada Przemek Ben-Pączek, w którego kategorii konkursu European Inventor Award jury wybrało pomysł na przedłużenie trwałości ludzkich organów. Poza medycznymi zwycięzcami nagrodę odebrali też wynalazcy wysoko efektywnego przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych oraz procesu enzymatycznego poprawiającego smak napojów na bazie owsa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie też burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni w dzień, opady deszczu, na wybrzeżu burze. Temperatura w dzień przeważnie od 20 do 24 stopni.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
11: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
10: I bakłażanów.
11: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
10: Cacików i fawy.

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout i jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemia Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem. Przy każdych swoich projektach, które realizuje, no to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi.

0: Pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
1: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
3: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. A za godzinę na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału, Szwajcaria i Algieria. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha przyjedzie do Polski. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję.
5: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili, a żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
4: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską.
6: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego. I myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej, nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
4: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Tylko trzy pasy i długie korki to nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką. Od południa popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany

0: mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
0: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że skończyła się susza w lasach. Leśnicy zwracają uwagę, że wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
2: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Leśnik przypomina, aby nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Sceny chaosu w supermarketach we Francji po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się tam towarem wyjątkowo poszukiwanym.
3: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Milouzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silny wiatr i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
5: Justyna Steczkowska.
6: My jesteśmy tu za
5: Staszek Karpiel-Bułecka.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout i jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemio Wiśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
1: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem przy każdych swoich projektach, które realizuje. No to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
2: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi, rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tu dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa z Krzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
3: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
4: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
5: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. A za godzinę na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału, Szwajcaria i Algieria. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha przyjedzie do Polski. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił

0: tożsamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję.
1: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili, a żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
0: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską.
2: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego. I myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej, nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
0: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Tylko trzy pasy i długie korki to nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką. Od południa popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
0: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że skończyła się susza w lasach. Leśnicy zwracają uwagę, że wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
4: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale ręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Leśnik przypomina, aby nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Sceny chaosu w supermarketach we Francji po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się tam towarem wyjątkowo poszukiwanym.
5: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Miluzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silny wiatr i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: największe gwiazdy.
6: A wśród nich
7: Justyna Steczkowska.
8: My jesteśmy tu za
7: Staszek Karpiel-Bułecka.

0: To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sunę, ziomek. Jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Czerwony alert.

czasowe zawieszenie działalności części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego. Powodem jest brak wystarczającej liczby lekarzy. PKP Polskie Linie Kolejowe podały, że zamknięcie możliwości przejazdu ulicą Lwowską w Katowicach pod wiaduktem kolejowym na linii Katowice-Sosnowiec nastąpi nie jak informowano wcześniej 6 lipca, ale 2 tygodnie później. Odpowiednie zmiany będą też dotyczyły komunikacji miejskiej w tym rejonie. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, aby w mieście powstała tężnia solankowa, aby zamontowano monitoring, a także aby postawiono żagle przeciwsłoneczne.

0: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy, podobnie jak żona byłego ministra sprawiedliwości.
1: Węgierskie władze unieważniły również ich paszporty.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny na Węgrzech w czasach rządów Viktora Orbana.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
3: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
2: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Przedwczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nadal toczy się w sądzie.
0: Kolejne weta prezydenta.
1: Karol Nawrocki nie podpisał dwóch ustaw. Chodzi o ustawę o transporcie morskim, a także o rzecznikach praw uczniowskich.
0: Zdaniem prezydenta proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach.
4: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Weto prezydenta ostro skrytykowała Akcja Uczniowska.
5: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Mówił założyciel tej organizacji Paweł Mrozek.
0: Prezydent podpisał 5 ustaw, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Chodzi o ustawę o podatku akcyzowym.
1: Rolnicy szacują straty po burzach i po upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską.
0: Producenci rolni z powiatu leszczyńskiego w Wielkopolsce alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw. To pola ze zbożem, które miało być lada dzień młócone.
1: Ale zniszczenia są także na Lubelszczyźnie i na Mazowszu.
0: Pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego, opowiedział Polskiemu Radiu, że ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agryst deserowy oraz porzeczki.
6: Bardzo wysokie temperatury były, które były na poziomie 40 stopni, a porzeczka prawdopodobnie miała sama w sobie, owoc miał ponad 50 stopni i on się po prostu zaczął gotować.
1: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Wenezuela.
1: I ocalone 8 dni po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Międzynarodowy zespół ratowników wydobył spod gruzów 40-latka, który przeżył kataklizm.
0: Walka o jego wydostanie z pułapki trwała prawie 5 dób. Mężczyzna był w tym czasie przytomny, a ratownicy podawali mu w czasie akcji wodę i jedzenie.
1: Mężczyzna to nocny dozorca. W czasie trzęsienia ziemi schował się w swojej budce. I choć zawalił się budynek nad nią, niewielka konstrukcja wytrzymała i to uratowało 40-latka.
0: Niestety władze Wenezueli przekazały też, że wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi. Zginęło prawie 2600 osób.
1: O połowę mniej pijackich awantur i interwencji mundurowych.
0: Kraków podsumowuje 3 lata, odkąd wprowadzona została w mieście nocna prohibicja.
1: Cisza nocna nie jest już zakłócana tak często, jak bywało wcześniej, ocenia rzecznik

0: krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł.
1: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. Odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji.
2: Warszawa z kolei ma ze sobą pierwszy miesiąc nocnego zakazu sprzedaży alkoholu i też już widać efekty.
0: Spadła liczba policyjnych interwencji i sami mieszkańcy przyznają, że zrobiło się bezpieczniej.
3: Myślę, że będą tego dobre skutki.
4: Czuć, że bezpieczniej.
5: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
2: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Na kurtach Wimbledonu trwa trzeci w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisowy. Na miejscu jest nasz wysłannik Cezary Gurjew, który obserwuje poczynania reprezentantów Polski.
7: Iga Świątek pokonała byłą liderkę światowego rankingu, Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy. Z rywalizacji odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Amerykaninem Zacharem Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i 3-6.
8: Spróbuję tą bolesną porażkę przerobić w coś dobrego. No nie przerobię, wiadomo, bo to porażka, no ale wyciągnąć z niej wnioski i pracować nad elementami, które trzeba poprawić. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
7: Dziś w meczu trzeciej rundy Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tommy Paulem.
6: W rywalizacji deblowej w pierwszej rundzie Katarzyna Peter i Czeszka Anna Siskowa wygrały z brytyjską parą Katie Boulter, Heather Watson. Natomiast Magda Linet i Amerykanka Iwa Jovic uległy na tym samym etapie rosyjsko-belgijskiemu duetowi Aleksandra Panowa, Magali Kempen. Wielkie emocje towarzyszą też rozgrywanym za oceanem Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Minionej nocy poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0, Portugalia z Chorwacją 2-1. Trwa mecz Szwajcarii z Algierią. Po pierwszej połowie jest 1-0 dla zespołu z Europy. Na trzecim etapie kolorskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków najszybszy był ponownie Marceli Bogosławski. Ten zawodnik zwyciężał także na pierwszych dwóch etapach rywalizacji. Zakończenie wyścigu w sobotę.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Poranek najchłodniejszy na południowym wschodzie Polski, od 10 do 13 stopni na południu Małopolski, Podkarpacia i w Świętokrzyskiem. Najcieplej w centrum do 19 stopni, a nad morzem i na Mazurach około 17. Dzień na ogół pogodny z umiarkowanym zachmurzeniem, ale na północy i na południu będzie chmurzyło się bardziej, tu popada przelotnie deszcz, a na wybrzeżu i na Warmii możliwe burze.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
0: Oddychamy pełną piersią, bo jakość powietrza w całej Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Od 9 do 11, a potem od 12 do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Wtedy warto będzie korzystać z wyprodukowanego prądu. A w całej Polsce w lasach wciąż występuje zagrożenie pożarowe.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 3.
0: Co o tej porze dzieje się na drogach w regionie? O tym opowie nam Anna Juśkiewicz. Dzień dobry, witamy.
14: Dzień dobry, witam. W regionie warunki jazdy są dobre. Ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki. Kierowcy utrudnień nie sygnalizują, choć już mamy spowolnienia do 20 paru kilometrów na ulicy Oświęcimskiej w Tychach i na Turyńskiej w Bieruniu. Obie te ulice są częścią krajowej drogi nr 44 Oświęcim-Gliwice, prowadzącej przez Bieruń, Tychy, Mikołów. Korek też w Tychach tworzy się na ulicy Katowickiej. Spowolnienia jazdy jazdy mamy również w Kozach koło Bielska na krajowej drodze 52. Na drodze krajowej 79 w Jaworznie wprowadzona zostaje dziś tymczasowa organizacja ruchu. Ma to związek z wykonaniem dwóch przewiązek. Jedna z nich jest na skrzyżowaniu drogi 79 z ulicą Stanisława Wyspiańskiego, a druga na skrzyżowaniu trasy 79 z ulicą Energetyków. Prace wiążą się z zawężeniem lewego, tego szybkiego pasa ruchu na obu jezdniach na wysokości planowanych przewiązek. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 3 tygodnie, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. A teraz przypomnę numer naszego telefonu 691-400-400. Ten telefon do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
4: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

wyniosła. Naraz. Chcemy więcej. Naraz. Bez umiarzy. Jeszcze pieśń. Nie uciekniesz. Bezpieczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

0: Była 6.30. Zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Karolina Michalik.
1: O krok od tragedii na drodze S1 w Węgierskiej Górce. Kierujący samochodem osobowym postanowił zawrócić tuż przed tunelem i zaczął jechać pod prąd. To już drugi w ciągu tego tygodnia tego typu skrajnie niebezpieczny incydent, do którego doszło w tym samym miejscu. Nagranie ku przestrodze zostało opublikowane w mediach społecznościowych, a także przekazane policji. Funkcjonariusze szukają teraz kierowcy, który wykonał ten niebezpieczny manewr. Dyrekcja szpitala w Wodzisławiu Śląskim złożyła wniosek do wojewody i NFZ-u o czasowe zawieszenie działalności części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego. Powodem jest brak wystarczającej liczby lekarzy. PKP Polskie Linie Kolejowe podały, że zamknięcie możliwości przejazdu ulicą Lwowską w Katowicach pod wiaduktem kolejowym na linii Katowice-Sosnowiec nastąpi nie jak informowano wcześniej 6 lipca, ale dwa tygodnie później. Odpowiednie zmiany będą też dotyczyły komunikacji miejskiej w tym rejonie. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, aby w mieście powstała tężnia solankowa, aby zamontowano monitoring, a także aby postawiono żagle przeciwsłoneczne.
2: Mamy piątek, zbliża się godzina 7 rano. My przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Szef MSZ Ukrainy przyjeżdża do Warszawy. Dzisiaj spotkanie z ministrem Sikorskim.
4: Ziobro i Romanowski stracili status uchodźcy. Razem z nim dokumenty podróży.
3: Pierścień króla Zygmunta wrócił do Polski i każdy może go teraz obejrzeć.
2: 7.
3: Dyplomacja lekiem na obniżenie napięcia. Szefowie polskiego i ukraińskiego MSZ-u spotkają się dzisiaj w Warszawie.
4: Na stole będzie przede wszystkim temat oddziału imienia UPA, za który Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego. Po tej awanturze w relacjach Warszawy i Kijowa nastało zdecydowane ochłodzenie.
3: Doniesienia wokół dzisiejszego spotkania śledzi reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Tak jest.
3: Czy rozmowa rzeczywiście może przynieść ocieplenie stosunków?
5: Chce tego Radosław Sikorski, który nie dołączył do konfrontacji na ordery i nie zrzekł się odznaczenia przyznanego mu przez władze Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji krytykuje też decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Andrii Sybicha, choć w geście protestu zrzekł się swojego polskiego odznaczenia, w ostatnich tygodniach apeluje o odłożenie emocji na bok. Wiele wskazuje na to, że ministrowie omówią dziś kwestię ukraińskiego panteonu narodowego utworzonego przez tamtejszy parlament. Polskim władzom zależy, żeby nie było tam postaci odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
4: Wizyta szefa MSZ-u Ukrainy zbiega się z pracami Sejmu, który dzisiaj zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu.
3: Uciekinierzy z PiS nie mają już azylu ani ważnych dokumentów podróży wydanych na jego podstawie. Węgrzy odebrali status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. To samo dotyczy żony byłego ministra sprawiedliwości.
4: Na podstawie unieważnionych właśnie dokumentów podróży uchodźcy Ziobro dostał amerykańską wizę. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia o jego ekstradycję z USA, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
6: To są kolejne decyzje różnego rodzaju.

0: jej wspólniczki.
1: Reporter Radia Z Marcin Friedrich też zajmuje się tą sprawą. Marcin, czy prokuratura uruchomiła już śledztwo?
2: To na razie postępowanie sprawdzające. Prokuratura dotąd nie miała informacji o takich nieprawidłowościach, dlatego poszukuje świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Chodzi zwłaszcza o informacje dotyczące żądania opłat, na przykład za wydawanie zwłok, czy sugerowanie wyboru konkretnej firmy pogrzebowej. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Szpital ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium.
1: Szansa na pomoc dla biznesu turystycznego z Pilchowic po interwencji wojewody dolnośląskiej mają być wznowione rozmowy w ich sprawie.
0: Przez remont zapory i katastrofę ekologiczną na rzece Bóbr stracili ogrom rezerwacji. Nie mogą organizować spływów kajakowych, co było w tej okolicy główną atrakcją turystyczną.
1: Właściciele agroturystyki i wodnych atrakcji Krzysztof i Igor mówią Radiu Z, że kiedy odbudowali się po powodzi, teraz znowu nie mogą pracować.
4: My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Bardzo jako mieszkańcy się z tego cieszymy. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża.
5: Brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego.
4: Przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje. Bo to, czy my przetrwamy, naprawdę już w tej chwili to jest dla nas być albo nie być.
0: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialne za remont zapory, chce na nowo zorganizować rozmowy z przedsiębiorcami, którzy oczekują zadośćuczynienia.
1: Skarb wrócił do domu. Niemcy oddali Polsce pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany na początku II wojny światowej.
0: Dlaczego dopiero teraz? Bo właśnie mija 35 lat od podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie.
1: Pierścień może już zobaczyć każdy w Muzeum Książąt Czartoryskich. O jego historii Przemek Taranek rozmawia z Elżbietą Musialik z krakowskiej placówki.
6: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
7: I to jest ten obiekt?
6: Ta próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
1: Zobaczcie sami zdjęcia pierścienia, możecie obejrzeć na radioz.pl.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Łączymy się ze stacją meteorologiczną Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, po ekstremalnych upałach zakończonych w środę burzami, no burzami, które były miejscami niszczycielskie, wczorajszy dzień przyniósł nam już pogodę spokojniejszą. W czwartek temperatura była też o dobrych kilka stopni niższa, maksymalnie 25-26 stopni, czyli wczoraj było gorąco, ale już nie upalnie. A jak zapowiada się piątek i pierwszy weekend lipca? No to sprawdźmy. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 3 lipca i zachmurzenie początkowo całkowite i duże, gdyż przechodzi przez nasz region taki w miarę niewyraźny front atmosferyczny, dość słaby, ale jednak zaznaczą się miejscami przelotnymi opadami deszczu. Po przejściu tego frontu szybko od zachodu nastąpią rozpogodzenia, no i później już bez opadów. Nastąpi dzisiaj dalsze lekkie ochłodzenie, temperatura maksymalna po południu 21-23 stopnie, czyli można powiedzieć bardzo komfortowa. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1020 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna rano 12-15 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1020-1022 hektopaskale. I teraz prognoza już na weekend. Najpierw sobota, 4 lipca. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, tak więc nie zabraknie słońca, bez opadów i temperatura maksymalna 20-22 stopnie, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego, rekordowo upalnego, przypomnę, weekendu, będzie chłodniej o około 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, no to jedyny minus tej pogody, z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1023-21 hektopaskali. W nocy z sobą.

0: Soboty na niedzielę zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później w drugiej części nocy od zachodu będzie wzrastać do dużego i całkowitego. Na ogół jeszcze bez opadów. Temperatura minimalna 11-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I prognoza na niedzielę, 5 lipca. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Te przejaśnienia pojawią się przede wszystkim po południu. No i w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19-21, także trochę chłodniej. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy do 50 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Także generalnie weekend przed nami już z taką pogodą typową dla naszego umiarkowanego klimatu, bez tych ekstremalnych upałów. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: Dzięki wielkie, Damian Dąbrowski, szef stacji Meteo w Chorzowie, w Planetarium Śląskim Parku Nauki. No to można to skwitować jednym słowem: ulga.

0: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Korek na Beskidzkiej w Tychach, gdzie zwalniamy do 40 kilku kilometrów na jezdni prowadzącej do Katowic. Korek też na Katowickiej. Oświęcimską w tym mieście jedziemy z prędkością 18 km na godzinę. Doliczamy zatem do czasu przejazdu 6-7 minut. Podobne problemy w Bieruniu na Warszawskiej. Tu zwalniamy do 25-26 km. Obie te drogi są fragmentami krajowej 44. W Żorach spowolnienia na Raciborskiej, czyli na części drogi wojewódzkiej 935, to w kierunku ulicy Rybnickiej. Na Rybnickiej także duży korek. Nadal mamy spowolnienie jazdy na ulicy Logistycznej w Sosnowcu, równoległej do ekspresowej S1, a w Chorzowie zwalniamy na Parkowej i na Kościuszki. W Wodzisławiu Śląskim na krajowej drodze 78 zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Problemy występują na blisko 18-kilometrowym odcinku i tak będzie do północy. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
1: Wzruszyłam się, no.

proszę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: Jest ósma. Nie ma już utrudnień na szlaku kolejowym między Bielskiem a Kętami, to na początek informacji. Nie udało się na czas dokończyć remontu ulicy Bagiennej w Katowicach. Kierowcy jeszcze kilka dni będą musieli poczekać na możliwość przejazdu tamtędy. Już za pół godziny ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zaczynam od dobrych informacji dla pasażerów. Nie ma już utrudnień na szlaku kolejowym Bielsko-Biała Główna - Kęty. Wczoraj rano wstrzymano tam ruch pociągów po tym, jak stwierdzono, że pochylił się słup trakcji elektrycznej. Udało się przywrócić zasilanie na odcinku Kozy - Kęty. Wciąż jednak wstrzymany był ruch pociągów na odcinku Bielsko-Biała Główna - Kozy. Wprowadzono tam zastępczą komunikację autobusową, która kursowała zamiast pociągów przewoźnika Polregio. Pociągi PKP Intercity kierowane były drogą okrężną. Prace naprawcze zakończono dziś przed godziną czwartą. W sumie opóźnionych było 51 pociągów pasażerskich na prawie 900 minut.

0: jest warunkiem koniecznym do zamknięcia ulicy Lwowskiej. Tym samym zamknięcie ulicy Lwowskiej i rozpoczęcie przebudowy wiaduktu kolejowego nastąpi również za około 2 tygodnie.
1: Wszystkie te prace są częścią trwającej przebudowy katowickiego węzła kolejowego, która ma się zakończyć za 2 lata.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Za pół godziny ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów.
3: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Przystąpienie do niego jest niezbędne, aby ukończyć szkołę.
1: A te informacje przypominał Maciej Szefer. A na koniec jeszcze informacja m.in. dla osób, które w wakacje szukają ochłody nad wodą. Radzionkowska kryta pływalnia będzie nieczynna do 17 lipca z powodu przerwy technologicznej. Z kolei tamtejsza hala sportowa będzie nieczynna aż do końca sierpnia. W tym czasie przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja obiektu. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie wnętrz, montaż klimatyzacji, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Poranne zachmurzenie i jeszcze gdzieniegdzie słabe opady deszczu będą z biegiem dnia ustępować rozpogodzeniom, które nadejdą od zachodu województwa. Maksymalnie odnotujemy dziś do 23 stopni. Aura będzie jednak dość wietrzna. Północno-zachodni wiatr na północy regionu osiągnie w porywach do 60 km na godzinę.
5: Łączymy się ze stacją meteorologiczną Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, po ekstremalnych upałach zakończonych w środę burzami, burzami, które były miejscami niszczycielskie, wczorajszy dzień przyniósł nam już pogodę spokojniejszą. W czwartek temperatura była też o dobrych kilka stopni niższa. Maksymalnie 25-26 stopni, czyli wczoraj było gorąco, ale już nie upalnie. A jak zapowiada się piątek i pierwszy weekend lipca? No to sprawdźmy. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 3 lipca i zachmurzenie początkowo całkowite i duże, gdyż przechodzi przez nasz region taki w miarę niewyraźny front atmosferyczny, dość słaby, ale jednak zaznaczą się miejscami przelotnymi opadami deszczu. Po przejściu tego frontu szybko od zachodu nastąpią rozpogodzenia, no i później już bez opadów. Nastąpi dzisiaj dalsze lekkie ochłodzenie, temperatura maksymalna po południu 21-23 stopnie, czyli można powiedzieć bardzo komfortowa. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1020 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna rano 12-15 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1020-1022 hektopaskale. I teraz prognoza już na weekend. Najpierw sobota, 4 lipca. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, tak więc nie zabraknie słońca, bez opadów i temperatura maksymalna 20-22 stopnie, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego, rekordowo upalnego, przypomnę, weekendu, będzie chłodniej o około 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, no to jedyny minus tej pogody, z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1023-21 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później w drugiej części nocy od zachodu będzie wzrastać do dużego i całkowitego, na ogół jeszcze bez opadów.

0: Temperatura minimalna 11-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I prognoza na niedzielę, 5 lipca. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Te przejaśnienia pojawią się przede wszystkim po południu. No i w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19-21, także trochę chłodniej. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy, do 50 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Także generalnie weekend przed nami już z taką pogodą typową dla naszego umiarkowanego klimatu, bez tych ekstremalnych upałów. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: Dzięki wielkie, Damian Dąbrowski, szef stacji Meteo w Chorzowie, w Planetarium Śląskim Parku Nauki. No to można to skwitować jednym słowem: ulga.

0: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Korek na Beskidzkiej w Tychach, gdzie zwalniamy do 40 kilku kilometrów na jezdni prowadzącej do Katowic. Korek też na Katowickiej. Oświęcimską w tym mieście jedziemy z prędkością 18 km na godzinę. Doliczamy zatem do czasu przejazdu 6-7 minut. Podobne problemy w Bieruniu na Warszawskiej. Tu zwalniamy do 25-26 km. Obie te drogi są fragmentami krajowej 44. W Żorach spowolnienia na Raciborskiej, czyli na części drogi wojewódzkiej 935, to w kierunku ulicy Rybnickiej. Na Rybnickiej także duży korek. Nadal mamy spowolnienia jazdy na ulicy Logistycznej w Sosnowcu, równoległej do ekspresowej S1, a w Chorzowie zwalniamy na Parkowej i na Kościuszki. W Wodzisławiu Śląskim na krajowej drodze 78 zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Problemy występują na blisko 18-kilometrowym odcinku i tak będzie do północy. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
1: Weekend tuż, tuż, 7 rano w piątek. Przepraszam, 8 rano, nie 7. No jeszcze o weekendzie myśli. 8 rano się zbliża. Paula Michalik, Michał Adamiok, wiadomości. Posłuchajmy.
2: Płomienie i dym nad Gdańskiem. W porcie pali się statek ze złomem.
3: Azyl jedno, wiza drugie. Utrata statusu uchodźcy Ziobry nie martwi.
2: A gościem Radia Z jest szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: Na pewno 8.
2: Pożar przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. Płonie ładownia statku przewożącego złom. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej.
3: Informacje o pożarze dostaliśmy od Was na czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
2: Jeszcze więcej wiadomości przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kieryczuk. Dzień dobry, co tak tam jest. Się teraz dzieje?
4: Strażacy cały czas walczą z tym ogniem. Są tam m.in. dwa statki gaśnicze. Ta ich akcja trwa już kilka godzin. W nocy załoga statku zauważyła zadymienie. Natychmiast rozpoczęła gaszenie i wezwała pomoc. Ten statek Tomasowiec pływa pod panamską banderą. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Rzecznik strażaków podejrzewa, że mogło to być zaolejone elementy tego złomu.
3: Na razie nikomu nic się nie stało. Załoga statku pomaga strażakom w gaszeniu.
2: Zbigniew Ziobro broni azylu jak niepodległości i zapowiada, że odwoła się od decyzji Budapesztu w sprawie odebrania mu statusu uchodźcy.
3: On, jego żona i były zastępca Marcin Romanowski dostali go, gdy Węgrami rządził Orban. Nowy rząd właśnie odebrał im azyl, unieważniając dokumenty podróży wydane na jego podstawie.
2: Reporter Radia Z Jan Kielak śledzi wszystko, co dzieje się w sprawie. To co dokładnie mówi Zbigniew Ziobro?
5: Z jednej strony twierdzi, że jego wiza amerykańska wciąż obowiązuje, bo jest niezależna od unieważnionego paszportu. Z drugiej strony, tak jak mówiliście, nie wyklucza odwołania się od decyzji rządu Petera Madziara, choć jak zapowiada w mediach, najpierw skonsultuje to z węgierskim prawnikiem. Z cofnięcia Ziobrze statusu uchodźcy cieszy się za to obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który zapowiada wykorzystanie wszelkich prawnych sposobów, żeby ściągnąć go do Polski. Pierwszym krokiem będzie zapytanie władz USA, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą dalej przebywać na terytorium ich kraju.
3: Polski sąd dwa dni temu utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry w związku z jego zarzutami w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
2: Skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem.
3: Zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u.
2: Akcja uczniowska nie przebiera w słowach po wecie prezydenta do nowelizacji prawa oświatowego.
3: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy, która m.in. powoływałaby Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich i Rzeczników Wojewódzkich.
2: A co na to nauczyciele? Posłuchajcie gościa Radia Z.

0: Jest 9:00. Okręgowa Rada Lekarska reaguje w sprawie napaści nożownika na pacjentów i personel szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Szykuje się remont na zabrzeńskim odcinku autostrady A4. O jego wykonanie stara się 7 firm. W Zakopanem wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Z ulic mają zniknąć brzydkie banery reklamowe. Lokalne władze obawiają się jednak, że przedsiębiorcy będą zwlekać do ostatniej chwili.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: kwietnia 2025 roku, kiedy zmarł zaatakowany lekarz, zorganizowano już 10 edycji tego typu zajęć. Pod koniec sierpnia w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbędzie się kolejne szkolenie współorganizowane z policją. Izba zaprasza na nie wszystkich medyków pracujących na oddziałach ratunkowych. Przypomnijmy, do ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło 25 czerwca. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala i zaatakował nożem 4 osoby. Ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz 2 pacjentki. Obezwładnił go jeden z lekarzy. 19-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Szykuje się remont na zabrzeńskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad finalizuje przetarg na przebudowę wyeksploatowanej dylatacji na wiaduktach tej trasy oraz nad linią kolejową na ulicy Chudowskiej. Wpłynęło 7 ofert, które teraz będziemy szczegółowo analizować, mówi Radio Katowice Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji.
2: Inwestycja będzie realizowana w formule projektu i buduj. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne decyzje. Następnie przeprowadzi roboty, które obejmą demontaż istniejących dylatacji, odtworzenie nawierzchni, montaż nowych urządzeń oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów obiektu.
0: Remont ma potrwać 2 lata. A o 2 tygodnie opóźni się pełne otwarcie wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Powodem są trwające jeszcze na obiekcie ostatnie prace i konieczna poprawa nawierzchni wiaduktu przez wykonawcę. Do tego czasu kierowcy będą mieli do dyspozycji na wiadukcie po jednym pasie w każdym kierunku. Przy okazji mieszkańcy Szopienic i kierowcy poruszający się ulicą Lewowską mogą jeszcze odetchnąć z ulgą. Jak informowaliśmy, planowane na poniedziałek zamknięcie fragmentu ulicy Lwowskiej także zostało przesunięte w czasie, gdyż warunkiem rozpoczęcia prac w tej części Katowic jest pełne otwarcie wiaduktu na Bagiennej. Wszystkie te prace są częścią trwającej przebudowy katowickiego węzła kolejowego, która ma się zakończyć za 2 lata. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami. Zmiany nie nastąpią jednak od razu. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No do 2 szyldów jest dopuszczone dla każdego.
0: Burmistrz Zakopanego przewiduje, że przedsiębiorcy i właściciele będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniego dopuszczalnego w uchwale dnia. Za rok, za brak zmian mogą grozić kary finansowe.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Powoli niebo nad regionem wypogadza się, temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 stopni, a wiatr na północy regionu osiągnie w porywach do 60 km na godzinę. Noc będzie początkowo pogodna, a nad ranem bardziej pochmurna. Słupki rtęci spadną wtedy do 13 stopni.
5: Łączymy się ze stacją meteorologiczną Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Damian Dąbrowski, szef stacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, po ekstremalnych upałach zakończonych w środę burzami, no burzami, które były miejscami niszczycielskie, wczorajszy dzień przyniósł nam już pogodę spokojniejszą. W czwartek temperatura była też o dobrych kilka stopni niższa, maksymalnie 25-26 stopni, czyli wczoraj było gorąco, ale już nie upalnie. A jak zapowiada się piątek i pierwszy weekend lipca? No to sprawdźmy. Najpierw prognoza na piątek, dzisiaj 3 lipca i zachmurzenie początkowo całkowite i duże, gdyż przechodzi przez nasz region taki w miarę niewyraźny front atmosferyczny, dość słaby, ale jednak zaznaczą się miejscami przelotnymi opadami deszczu. Po przejściu tego frontu szybko od zachodu nastąpią rozpogodzenia, no i później już bez opadów. Nastąpi dzisiaj dalsze lekkie ochłodzenie, temperatura maksymalna po południu 20.

0: 21-23 stopnie. Czyli można powiedzieć bardzo komfortowa. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko wzrośnie do 1020 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna rano 12-15 stopni. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1020-1022 hektopaskale. I teraz prognoza już na weekend, najpierw sobota, 4 lipca. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, tak więc nie zabraknie słońca, bez opadów i temperatura maksymalna 20-22 stopnie, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego, rekordowo upalnego, przypomnę, weekendu, będzie chłodniej o około 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, no to jedyny minus tej pogody, z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1023-21 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale później w drugiej części nocy od zachodu będzie wzrastać do dużego i całkowitego, na ogół jeszcze bez opadów. Temperatura minimalna 11-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I prognoza na niedzielę, 5 lipca. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Te przejaśnienia pojawią się przede wszystkim po południu. No i w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19-21, także trochę chłodniej. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy, do 50 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Także generalnie weekend przed nami już z taką pogodą typową dla naszego umiarkowanego klimatu, bez tych ekstremalnych upałów. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: Dzięki wielkie, Damian Dąbrowski, szef stacji Meteo w Chorzowie, w Planetarium Śląskim Parku Nauki. No to można to skwitować jednym słowem: ulga.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Paula Michalik i Michał Adamiak już na posterunku w studiu Wiadomości Radia Z. Zbliża się 9:00, pora na najnowsze informacje.
1: Daleko do ugaszenia płonącego statku w Gdańsku. Na pokładzie pali się złom.
2: Spokój na wyczerpaniu. Szef ZNP w Radiu Z o proteście, który zakończy wakacje.
1: Tory ostygły, ale wagony są złe. Kolej na planowe opóźnienia przez całe lato.
0: 9:00.
1: Statek w gdańskim porcie płonie już prawie pół doby z Radia Z. Wiecie, że pali się złom na pokładzie masowca zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim.
2: Akcja jest bardzo trudna. Przed chwilą strażacy wymienili załogi. Nowa ekipa zastąpiła kolegów, którzy próbowali opanować pożar przez całą noc.
1: Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał ze strażą. Maciek, co teraz dzieje się przy nabrzeżu?
3: Strażacy próbują ugasić ogień na kilka sposobów. Część zastępów jest na nabrzeżu, z którego leją wodę na statek. Do tego pracują dwie wodne jednostki gaśnicze. Oprócz tego gaszony jest złom, który udaje się stopniowo wyciągać z ładowni. To właśnie tam wciąż są największe zarzewia ognia, a że trudno jest się tam dostać, to wciąż nie można mówić o tym, że sytuacja jest opanowana. Pożar statku na szczęście nie zagraża niczemu w okolicy. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało. Załoga szybko ewakuowała się z pokładu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Gaszenie statku może potrwać jeszcze wiele godzin. Kłęby dymu i płomienie na pokładzie możecie zobaczyć na zdjęciach na radioz.pl.
1: Nauczycielom kończy się cierpliwość. Pora dać sygnał, że spokój jest na wyczerpaniu, ogłasza w Radiu Z szef ZNP.
2: Sławomir Broniarz potwierdza plany manifestacji ostatniego dnia wakacji, a jeśli nie przyniesie ona skutku, grozi eskalacją emocjonalną działań.
1: Marcin Zaborski po tej rozmowie.
4: Tak jest.
1: Jak to rozumieć? Nauczyciele się wkurzą?
4: Już się wkurzyli. Tak mówił nasz gość i przekonywał, że z rozmów nauczycieli z minister Barbarą Nowacką po prostu niewiele wynika.
5: My mówimy, pani minister, że trzeba wyjść poza taką czczą gadaninę. Przepraszam, panią minister. Pani minister twierdzi, że stara się na posiedzeniu Rady Ministrów podejmować problematykę wzrostu wynagrodzeń. Ja nie mam powodu nie wierzyć w te deklaracje, ale one są mało skuteczne.
4: Nauczyciele chcą, żeby ich pensje były twardo powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Taki projekt ZNP zaniósł do Sejmu już w 2021 roku. Wtedy politycy, którzy dzisiaj tworzą rząd, bardzo ten pomysł chwalili, ale projekt ugrzązł na Wiejskiej, choć premier Tusk obiecywał przyspieszenie prac nad tymi rozwiązaniami.
1: Trudne tematy przy stole rozmów szefów dyplomacji. Ukraiński minister Andrii Sybicha przyjedzie dziś do Warszawy spotkać się z Radosławem Sikorskim.
2: To będzie próba ocieplenia relacji po nagłym ochłodzeniu w wyniku awantury o oddział imienia UPA i późniejsze odebranie orderu Załęckiemu.
1: Wizytę będzie śledził reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiemy, jaki jest plan na ugaszenie tego pożaru?
6: Na początek rozmowy o tzw. ukraińskim panteonie narodowym, czyli spisie bohaterów naszych wschodnich sąsiadów, kartą przetargową mogą być właśnie osoby, które zapisały się w historii nie tylko Ukrainy, ale i Polski. Według nieoficjalnych informacji jednym z członków panteonu może być na przykład generał Marko Bezruczko, który z polską armią walczył ramię w ramię przeciwko Sowietom. O ile ministrowie mają szansę się dogadać, to zostaje jeszcze kryzys na linii prezydentów. Planu spotkania jednak Andrija Sybichy z kimś z Pałacu Prezydenckiego na razie jeszcze nie ma.
2: Okazją do rozmowy może być szczyt NATO. W przyszłym tygodniu w Ankarze będzie i Karol Nawrocki, i Wołodymyr Zełenski.
1: Upał zelżał, kolej wróciła na swoje tory. Po rekordowych utrudnieniach wywołanych niespotykanymi temperaturami pociągi znów zaczęły jeździć w zasadzie zgodnie z rozkładem.
2: Wiele połączeń dalekobieżnych będzie jednak regularnie opóźnionych przez całe lato.
1: Z czego wynika z góry zakładana niepunktualność, wyjaśni reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Prawie 700 polskich wagonów ma wadę wózków, czyli mówiąc mniej profesjonalnie kół. I maksymalna prędkość każdego pociągu z choć jednym takim wagonem w składzie została ze względów bezpieczeństwa obniżona do 150 km na godzinę. Tłumaczy rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek i podkreśla, że skala tego problemu nie będzie duża.
8: Na trasie około 300 km to jest mniej więcej czas na poziomie 10 minut.
7: Wagony mają być sukcesywnie modernizowane i problem będzie stopniowo znikał, ale i tak zabierze to wiele miesięcy.
1: Problem nie dotyczy pociągów Pendolino oraz Dartów i Flirtów, a także używanych wagonów kupionych niedawno z Niemiec.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

manatki, drugi grosik dla chudzinek. Nie jedzą kolacji, zgredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji trzeci grosik dla żołnierzy. Na straży macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze czwarty grosik dla urzędu.

uliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam w mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich, kurwa, co jest.

0: Jest 9:00. Okręgowa Rada Lekarska reaguje w sprawie napaści nożownika na pacjentów i personel szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Szykuje się remont na zabrzeńskim odcinku autostrady A4. O jego wykonanie stara się 7 firm. W Zakopanem wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Z ulic mają zniknąć brzydkie banery reklamowe. Lokalne władze obawiają się jednak, że przedsiębiorcy będą zwlekać do ostatniej chwili.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Lekarz ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, który został poszkodowany na skutek ataku nożownika, zostanie objęty w razie potrzeby wsparciem prawnym i psychologicznym. Taką informację przekazało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. W ocenie Prezydium, w obliczu coraz częstszych przypadków agresji wobec personelu medycznego, warto rozważyć, wzorem radomskiego szpitala specjalistycznego, stworzenie stale działających posterunków Straży Miejskiej na terenie szpitali. Jednocześnie Prezydium przypomina o organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską szkoleniach z zakresu samoobrony. Od tragicznych wydarzeń w Krakowie z kwietnia 2025 roku, kiedy zmarł zaatakowany lekarz, zorganizowano już 10 edycji tego typu zajęć. Pod koniec sierpnia w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbędzie się kolejne szkolenie współorganizowane z policją. Izba zaprasza na nie wszystkich medyków pracujących na oddziałach ratunkowych. Przypomnijmy, do ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło 25 czerwca. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala i zaatakował nożem 4 osoby, ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz 2 pacjentki. Obezwładnił go jeden z lekarzy. 19-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Szykuje się remont na zabrzeńskim odcinku autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad finalizuje przetarg na przebudowę wyeksploatowanej dylatacji na wiaduktach tej trasy oraz nad linią kolejową na ulicy Chudowskiej. Wpłynęło 7 ofert, które teraz będziemy szczegółowo analizować, mówi Radio Katowice Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji.
2: Inwestycja będzie realizowana w formule projektu i buduj. W pierwszej kolejności wykonawca przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne decyzje. Następnie przeprowadzi roboty, które obejmą demontaż istniejących dylatacji, odtworzenie nawierzchni, montaż nowych urządzeń oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów obiektu.
0: Remont ma potrwać 2 lata. A o 2 tygodnie opóźni się pełne otwarcie wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Powodem są trwające jeszcze na obiekcie ostatnie prace i konieczna poprawa nawierzchni wiaduktu przez wykonawcę. Do tego czasu kierowcy będą mieli do dyspozycji na wiadukcie po jednym pasie w każdym kierunku. Przy okazji mieszkańcy Szopienic i kierowcy poruszający się ulicą Lwowską mogą jeszcze odetchnąć z ulgą. Jak informowaliśmy, planowane na poniedziałek zamknięcie fragmentu ulicy Lwowskiej także zostało przesunięte w czasie, gdyż warunkiem rozpoczęcia prac w tej części Katowic jest pełne otwarcie wiaduktu na Bagiennej. Wszystkie te prace są częścią trwającej przebudowy katowickiego węzła kolejowego, która ma się zakończyć za 2 lata. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami. Zmiany nie nastąpią jednak od razu. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Zakopane Łukasz Filipowicz.
3: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No, do 2 szyldów jest dopuszczone dla każdego.
0: Burmistrz Zakopanego przewiduje, że przedsiębiorcy i właściciele

0: km na godzinę. Noc będzie początkowo pogodna, a nad ranem bardziej pochmurna. Słupki rtęci spadną wtedy do 13 stopni.
1: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Zaczynam od zdarzenia drogowego. Żory, droga krajowa 81 w kierunku Cieszyna. Droga jest zablokowana w związku ze zdarzeniem się samochodu dostawczego i osobowego. Na miejscu pracują służby, a dla kierowców organizowane są objazdy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz w miarę możliwości o wybór tras alternatywnych. A teraz o wyścigu, jaki dziś na terenach naszego regionu. To międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Przedsięwzięcie o randze międzynarodowej rozgrywane od ponad ćwierćwiecza, które jest jedną z ważniejszych imprez kolarskich w kraju. To jego 37. edycja, odbywająca się już od 1 lipca, potrwa do jutra. Dziś jest w związku z przyjazdem kolarzy od Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim do Sosnowca utrudnienia pomiędzy Ogrodzieńcem, Łazami, Dąbrową Górniczą do Sosnowca właśnie. W Sosnowcu, gdzie będzie zorganizowana meta, ruch pojazdów zostanie wstrzymany od 15 do 16.15. W Sosnowcu przejazd wyścigu planowany jest w godzinach od 15.35 do 16.15. Wjazd nastąpi od Dąbrowy Górniczej, a wyścig poprowadzony będzie ulicami Bobrek, Gałczyńskiego, Niecałą, Maczkowską, Wileńską, Dobrzeńskiego, Hubala 11 listopada, Andersa 1 maja, Sienkiewicza i 3 maja na odcinku od Ronda Praw Kobiet do Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w rejonie ulicy Zaruskiego.
2: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O poranku jeszcze mieliśmy opady deszczu, ale one nie były intensywne, takie po prostu przejściowe.
2: Przyjemna ulga.
3: Takie kończące przynajmniej na razie ten cykl opadów. Zachmurzenie mieliśmy początkowo całkowite, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Nastąpi dalsze lekkie ochłodzenie. To jest chyba dobra informacja, ale spokojnie, do 23 stopni.
2: Okej.
3: To może być, tak?
2: Ani kreski mniej.
3: Ani kreski mniej, może jedna.
2: No niech będzie jedno.
3: Nie, to jest sytuacja, proszę Państwa, bardzo komfortowa dla nas, bo po prostu odpoczywamy od upałów. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Czyli jak wyjdziemy z pieskiem na spacer, no to może nas smyrnąć.
2: Pieska porwać?
3: Znaczy smyrnąć może nas wiatr. To znaczy nie piesek, tylko wiatr. Mhm.
2: Najważniejsze, żeby pieska nie porwało.
3: Nie, to nie jest taka prędkość. 55 km na godzinę.
2: Dobrze.
3: Proszę Państwa, noc z piątku na sobotę. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane bez opadów. Temperatura od 12 do 15 stopni, czyli przyjemna. Wiatr umiarkowany. W sobotę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami bez opadów. Temperatura do 22 stopni. Tak więc w porównaniu do tego, co mieliśmy, do tych upałów, to będzie mniej stopni na termometrach o jakieś 14-15 stopni.
2: No dużo.
3: Taki spadek, ale proszę zobaczyć, i tak wartość jest całkiem przyjemna, 22-23 stopnie. W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami, które pojawią się głównie po południu, ale w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Mówimy o niedzieli, temperatura do 21 stopni. No i wszystko wskazuje na to, drodzy Państwo, że w przyszłym tygodniu, tak gdzieś od wtorku, no ten deszcz będzie nam towarzyszył.
2: I zimniej będzie?
3: Niekoniecznie, ale z takimi przelotnymi opadami deszczu i niewykluczone, że one potrwają z przerwami do piątku.
2: No dobrze, na pewno rzeczy wpływu nie mamy.
3: Oczywiście, że tak. Musimy to wszystko zaakceptować i mimo to czuć się dobrze.
2: Zgadza się. Dziękujemy bardzo, Wojciech Skowroński, i słyszymy się po 14.
3: Tak jest. Kłaniam się Państwu.
4: Dziesiąta zbliża się wielkimi krokami, to posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszają.
5: Szlaban na komórki w szkole. Od września Sejm właśnie uchwalił zakaz.
6: Szpital na peryferiach przepisów. Kolejna placówka z problemem na SOR-ze.
5: Po ile w górach, jak drogo nad morzem, sprawdzamy wakacyjne ceny noclegów.
4: Dziesiąta.
5: Zakaz korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ustawę w tej sprawie właśnie uchwalił Sejm. Ma obowiązywać od września na zajęciach i na przerwach, o ile podpisze ją prezydent, bo nowelizację prawa oświatowego dopiero co zawetował.
7: Decyzji Karola Nawrockiego przyklaskują nauczyciele.

0: Rzecznik praw uczniowskich. To niedorzeczny pomysł, przekonuje w Radiu Z prezes ZNP.
1: Ustawa zakładała m.in. powołanie rzeczników na czterech szczeblach: szkolnym, samorządowym, wojewódzkim i krajowym. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Dlaczego Sławomir Broniarz jest na nie?
2: Jak mówi, dzieciom w szkole nie dzieje się krzywda. Według Sławomira Broniarza zawetowana ustawa dawała uczniom szczególne prawa, które, tu cytat, były dyskusyjne z punktu widzenia interesu szkoły. Dodatkowo wprowadzała biurokrację, mówi gość Radia Z.
3: To było także budowanie ogromnej struktury administracyjnej, od szkoły aż po urząd centralny. To także były dosyć dobrze płatne synekury na różnym poziomie. Naprawdę nie widzieliśmy potrzeby, żebyśmy my to tworzyli.
2: Sławomir Broniarz sugeruje też rządzącym inne rozwiązania. Uczniowie to też dzieci, więc Rzecznik Praw Uczniowskich mógłby zostać ulokowany jako departament w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, mówi szef ZNP.
0: Weto prezydenta Nawrockiego bezlitośnie krytykuje Akcja Uczniowska. Pisze, że skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem.
1: W końcu są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Nie dało się ich nie zdać, ale wynik jest kluczowy przy dostaniu się do szkoły średniej.
0: Średnie rezultaty to 65% z polskiego i 55% z matematyki, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z języków obcych do wyboru najlepiej poszedł hiszpański, 77% punktów możliwych do zdobycia.
1: Kolejny szpital oskarżany o nieprawidłowości. Lekarze z Porozumienia Rezydentów zarzucają władzom placówki w Toruniu łatanie braków kadrowych nieuczciwymi sposobami.
0: Chodzi o organizację oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W grafikach mają być lekarze, których de facto na oddziale nie ma.
1: Placówka odpowiada: mamy pełną obsadę kadrową i działamy zgodnie z przepisami. Jakie są zarzuty rezydentów? Wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Rezydenci twierdzą, że na toruńskim SOR-ze często brakuje tak zwanego lekarza systemu, czyli medyka będącego na dyżurze na stałe, a do tego w grafik są wpisywani ludzie, którzy w tym czasie pełnią służbę na innych oddziałach. Wszystko ma być maskowane kreatywnym prowadzeniem dokumentacji. Szpital odpowiada: na SOR-ze zawsze dyżuruje 5-6 lekarzy, kilkunastu ratowników i 3 pielęgniarki. Z uzbieraniem kadry faktycznie jest ciężko, ale to problem ogólnokrajowy. Rzecznik szpitala Janusz Mielcarek dodaje: obecność lekarzy z innych oddziałów ma miejsce tylko w razie potrzeby odbycia specjalistycznych konsultacji.
0: Toruński Szpital Wojewódzki zapewnia, że żadna z kontroli wojewody nie wykazała nieprawidłowości na oddziale ratunkowym.
1: Nowe szaty Odyseusza, systemu przydatnego podczas zagranicznych podróży, zwłaszcza gdy coś pójdzie nie tak.
0: Do dyspozycji turystów jest teraz informator o warunkach wjazdu, pobytu i poziomie bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i ich regionach, a także łatwiejsza możliwość zarejestrowania swojej wyprawy.
1: Nowa usługa pozwoli na szybki kontakt między podróżnym a konsulem, zachwala wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
5: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju, a z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
0: Odyseusz jest dostępny na stronach MSZ albo w M-Obywatelu. Jeszcze w lipcu ma być osobna aplikacja.
1: Ostatni Polak w singlu mężczyzn walczy dziś o 1/8 finału Wimbledonu.
0: Po odpadnięciu Kamila Majchrzaka honoru naszych broni Hubert Hurkacz.
1: Rywalizację na londyńskiej trawie śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powidał.
6: Zgadza się.
1: Z kim zmierzy się Hubi?
6: Z 25 w rankingu Tomim Polem. Obaj panowie są rówieśnikami, mają 29 lat na karku, ale faworytem będzie dziś Amerykanin, który w 4 dotychczasowych starciach z Hubim 3-krotnie opuszczał kort jako zwycięzca. Po raz ostatni przed rokiem w Rzymie. Dziś jednak po raz pierwszy panowie zmierzą się na trawie. Forma obu zawodników rośnie. Hubert Hurkacz zdołał już pokonać w Londynie Norwega Kaspera Ruda i Austriaka Sebastiana Offnera. Awans do trzeciej rundy jest w tym sezonie najlepszym wynikiem wrocławianina w turniejach wielkoszlemowych. Z kolei Tommy Paul wygrał w tym roku 6 z 7 oficjalnych meczów na nawierzchni trawiastej.
0: Jutro o 1/8 finału Wimbledonu zagra m.in. Iga Świątek. Po efektownym zwycięstwie nad Karoliną Pliszkową kolejną rywalką Polki będzie Filipinka Aleksandra Iala.
1: A wiadomości ekonomiczne w Radiu Z serwuje Iwona Kutyna.
0: Tak jest, zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Jest 11. Zaczynamy od nożownika, który wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. Mamy nowe informacje w tej sprawie. Bielska prokuratura szuka pokrzywdzonych przez fałszywego lekarza. Huta Częstochowa stara się o uzyskanie certyfikatów dla sektora jądrowego. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mężczyzna, który groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, był pijany. Mamy więcej szczegółów tej niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło wczoraj na terenie urzędu. Najnowsze ustalenia przekazał nam Bartłomiej Mesłek z sosnowieckiej policji.
2: Około godziny 11.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który przyszedł do jednego z pokoi w Urzędzie Miasta przy ulicy Mościckiego, a następnie wyciągnął nóż i skierował go w kierunku pracowników. Przed przybyciem na miejsce patrolu policji mężczyzna ten oddalił się, lecz po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
0: Motywy sprawcy nie są na razie znane. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Bielska prokuratura szuka pokrzywdzonych przez fałszywego lekarza. Janusz N., prowadzący gabinet w Kozach, przedstawiający się jako neuropata, miał prowadzić terapię m.in. pacjentów onkologicznych. Sprawa zaczęła się od doniesień jednej z pacjentek, która zmagała się z chorobą nowotworową. Gdy medycyna konwencjonalna ją zawiodła, skorzystała z pomocy Janusza N. Śledczy weszli wtedy do gabinetu, zabezpieczając urządzenia elektroniczne, m.in. telefon i komputer, ale także opakowania z igłami, wenflonami i strzykawkami. W gabinecie znajdował się też fotel ginekologiczny oraz aparat USG. Już w marcu mężczyźnie zarzucano, że mimo braku uprawnień lekarza diagnozował i prowadził nieokreślone terapie. Jest objęty policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania się z klientami gabinetu. Nie może też prowadzić działalności gospodarczej, a tym bardziej leczniczej. Swój proceder prowadził od lat. W tym czasie jego gabinet miał odwiedzić około 900 klientów. Przypomnijmy, dziś Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Celem projektu jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone i niebezpieczne metody leczenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Huta Częstochowa, która jeszcze 2 lata temu była w upadłości, stara się teraz o uzyskanie certyfikatów dla sektora jądrowego. Pozwoliłoby to hucie dostarczać stal dla elektrowni atomowych. Chodzi o 2 certyfikaty. Jeden z nich otworzyłby nam rynek amerykański, mówi Adrian Sienicki, prezes huty.
3: Dla potrzeb amerykańskiego producenta, w zasadzie jednego Westinghouse, chcemy dostarczać produkty, gdzie można zastosować nasze blachy. Przecertyfikowaliśmy się również pod kątem zgodności z normą ISO 19443, pod kątem ewentualnego wykorzystania naszych produktów przez producentów europejskich, z nadzieją, że nasze zastosowanie znajdzie się chociażby w takich elektrowniach jak EPR francuski.
0: Obecnie huta produkuje głównie stal konstrukcyjną, zbrojeniową i odlewy. Po zdobyciu certyfikatów będzie mogła wytwarzać elementy dla systemów bezpieczeństwa jądrowego, m.in. zbiorniki, rurociągi, a nawet niektóre komponenty reaktorów. Zakład liczy na to, że w przyszłości będzie mógł uczestniczyć także w budowie polskich elektrowni jądrowych. Drogowcy naprawiają wyeksploatowaną dylatację na wiaduktach na autostradzie A4 w Zabrzu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad poinformowała, że gotowość do zrealizowania tego zadania zgłosiło 7 firm. Teraz oferty, które wpłynęły w przetargu, są analizowane. Inwestycja realizowana ma być w formule projektuj i buduj. Wyłoniony wykonawca będzie miał na to zadanie 2 lata, z czego połowa to czas na opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy dziś do 23 stopni, a porywy wiatru na północy regionu osiągną do 60 km na godzinę. Noc rozpocznie się pogodnie, ale nad ranem zachmurzenie ponownie wzrośnie. Temperatura spadnie do 13 stopni.
5: Jest piątek, 3 lipca. Dochodzi 11, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu pojawiła się Iwona Kutyna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Groził prezydentowi Nawrockiemu jest już w rękach policji. Rusza remont Zakopianki. Na wjeździe do Krakowa będą korki. Taylor Swift i Travis Kelce wzięli prywatny ślub. Dziś wielkie wesele.
5: 11.
6: Groził zamachem bombowym na Karola Nawrockiego, jest już w rękach policji. Według nieoficjalnych informacji dziennikarza śledczego Radia Z Mariusza Gierszewskiego, 77-latek zadzwonił wczoraj do kancelarii prezydenta i kierował groźby wobec Nawrockiego. Policjanci w kilka godzin ustalili tożsamość mężczyzny i go zatrzymali, a do sprawy będziemy wracać. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy, to po tym jak Węgry odebrały politykom PiSu azyl i unieważniły ich dokumenty podróży. To była fikcja, mówi koordynator służb specjalnych i zapowiada kolejne kroki na drodze do sprowadzenia byłego ministra i byłego wiceministra do Polski. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
7: Obóz władzy nie ukrywa, że decyzja strony węgierskiej jest i dobra, i przede wszystkim oczekiwana, tym bardziej, że jak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, poprzedni premier Viktor Orbán przyznał ten azyl w sposób kompletnie polityczny.
8: To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani.

0: Dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy konieczny będzie kontakt ucznia z rodzicami. Po południu rozpocznie się remont Zakopianki na wjeździe do Krakowa. Potrwa pół roku. Kierowców czekają poważne utrudnienia. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na miejscu w Libertowie. To co się będzie tam działo?
2: Drogowcy budują tutaj tunel pod Zakopianką. Do tej pory udawało im się prowadzić pracę tak, żeby były po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Niestety dzisiaj zamknął jeden z nich, dokładnie pas w kierunku Krakowa, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Będziemy musieli zwęzić Zakopiankę. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie.
2: Objazdy poprowadzono lokalnymi, wąskimi drogami, które w godzinach szczytu też mogą się korkować. Takie utrudnienia potrwają tutaj do grudnia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Po zakończeniu pracy w Libertowie powstanie kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie. Najpierw wiosenne przymrozki, teraz ekstremalne upały. Sadownicy mają potężne kłopoty. Wielu z nich, zwłaszcza jeśli chodzi o plantację owoców miękkich na wschodzie, w ciągu ostatnich dni straciło niemal całe uprawy. Porzeczki tuż przed zbiorami w zasadzie ugotowały się na krzakach. Nie zostawimy plantatorów bez wsparcia, zapewnia Radiu Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Należy to zaliczyć do anomalii pogodowych i na to są odpowiednie przepisy, już powinny być powołane. Komisji o tym będę rozmawiał z wojewodami na wniosek gmin i wtedy taka komisja powinna oszacować straty, które wystąpiły na danej plantacji.
0: Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie sadowników poniosło straty, jak bardzo przełoży się to na cenę owoców i przetworów. Tym ślubem żyje cała Ameryka, jeśli nie świat. Taylor Swift i Travis Kelce potajemnie się pobrali, tak przynajmniej twierdzi New York Post. Gwiazda muzyki pop i zawodnik futbolu amerykańskiego świętować mają dzisiaj podczas imprezy w nowojorskiej Madison Square Garden. W przyjęciu udział ma wziąć ponad 1000 gości, przyjaciół, członków rodziny i celebrytów.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O poranku jeszcze mieliśmy opady deszczu, ale one nie były intensywne, takie po prostu przejściowe.
6: Przyjemna ulga.
7: Takie kończące przynajmniej na razie ten cykl opadów. Zachmurzenie mieliśmy początkowo całkowite, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Nastąpi dalsze lekkie ochłodzenie. To jest chyba dobra informacja,
6: nie,
7: ale spokojnie, do 23 stopni.
6: Okej.
7: Okay. To może być, tak?
6: Ani kreski mniej,
7: może jedna.
6: No niech będzie jedno.
7: Nie, to jest sytuacja, proszę Państwa, bardzo komfortowa dla nas, bo po prostu odpoczywamy od upałów. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Czyli jak wyjdziemy z pieskiem na spacer, no to może nas smyrnąć.
6: Pieska porwać?
7: Znaczy smyrnąć może nas wiatr. To znaczy nie piesek, tylko wiatr.
6: Mhm. Najważniejsze, żeby pieska nie porwało.
7: Nie, to nie jest taka prędkość. 55 km na godzinę.
6: Dobrze.
7: Proszę Państwa, noc z piątku na sobotę. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane bez opadów. Temperatura od 12 do 15 stopni, czyli przyjemna. Wiatr umiarkowany. W sobotę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami bez opadów. Temperatura do 22 stopni. Tak więc w porównaniu do tego, co mieliśmy, do tych upałów, to będzie mniej stopni na termometrach o jakieś 14-15 stopni.
6: No dużo.
7: Taki spadek, ale proszę zobaczyć, i tak wartość jest całkiem przyjemna, 22-23 stopnie. W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami, które pojawią się głównie po południu, ale w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Mówimy o niedzieli, temperatura do 21 stopni. No i wszystko wskazuje na to, drodzy Państwo, że w przyszłym tygodniu, tak gdzieś od wtorku, no ten deszcz będzie nam towarzyszył.
6: I zimniej będzie?
7: Niekoniecznie, ale z takimi przelotnymi opadami deszczu i niewykluczone, że one potrwają z przerwami do piątku.
6: No dobrze, na pewne rzeczy wpływu nie mamy.
7: Oczywiście, że tak. Musimy to wszystko zaakceptować i mimo to czuć się dobrze.
6: Zgadza się. Dziękujemy bardzo, Wojciech Skowroński, i słyszymy się po 14.
7: Tak jest. Kłaniam się Państwu.
8: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Odblokowana już jest droga krajowa.

0: numer 81, czyli Wiślanka w Żorach, gdzie doszło do zdarzenia samochodu dostawczego z samochodem osobowym, w wyniku czego 3 osoby zostały ranne, 1 ciężko. Droga była przez długi czas zablokowana, w tej chwili jest odblokowana, problemów z przejazdem nie ma. Mamy natomiast kolizję na drodze krajowej numer 86 w Będzinie. Tutaj samochód osobowy zderzył się z dostawczym. W Jaworznie na Zdrojowej na wysokości numeru 32 auto znalazło się w rowie. W Bieruniu na Turystycznej mamy wypadek. I na S1 pomiędzy Bieruniem a Bielskiem na drugim rondzie, jadąc w kierunku Bielska, samochód wylądował w rowie. Na miejscu jest Straż Pożarna i Policja, o czym informują słuchacze Radia Katowice. Za informację dziękujemy, Państwa uprzedzamy. Do 10 lipca trwać będą roboty drogowe na Krajowej Drodze 46 pomiędzy miejscowościami Skowronów i Piasek na północy województwa. Prace prowadzone są na 2-kilometrowym odcinku, począwszy od 209 kilometra. Prędkość ograniczona tu do 50 km/h.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy. Yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężnych Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

proszę mnie nie drapać won, won. W domu czeka żona, jak się dobry będzie, oj, oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź bark. Chyba, że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu.

trzeba spuścić jak Famiredo. Stonu z gramem w delegacji na kuracji, a w razie co to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: wybiło południe. Sprawca tragicznego wypadku w Katowicach, w którym zginęła ciężarna kobieta, stanie przed sądem. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymanie agresji do pokłosie wtargnięcia pijanego nożownika do Urzędu Miasta. Racibórz utworzy spółdzielnię energetyczną. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tragiczna śmierć 29-letniej kobiety w zaawansowanej ciąży oraz jej dziecka to dramatyczny bilans wypadku, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku na ulicy Bielskiej w Katowicach. Prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu kierowcy BMW, który doprowadził do tej tragedii. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków na drodze, nie obserwował jezdni i z impetem uderzył w tył Fiata, który stał w korku. Siła zdarzenia była tak duża, że pasażerka zginęła. Kierowca z rozległymi obrażeniami trafił do szpitala. Na miejscu ratownicy próbowali jeszcze uratować życie nienarodzonego dziecka, wykonując cesarskie cięcie. Noworodek trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Katowiccy policjanci pod nadzorem prokuratury zebrali w tej sprawie materiał dowodowy, w tym szczegółowe analizy biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków i medycyny sądowej. Kierowca BMW przyznał się do winy i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymanie agresji. To pokłosie wczorajszego zdarzenia, które miało miejsce w Urzędzie Miasta. Pijany mężczyzna wszedł do budynku i groził nożem urzędniczce. Jak mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza, to skutek rosnącego hejtu w wielu strefach życia.
2: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają. To nie pierwsze zdarzenie w naszym urzędzie, zdemolowane stanowisko pracy czy wymalowany korytarz nieczystościami. Takie rzeczy już się u nas zdarzały.
0: Tuż po zgłoszeniu w urzędzie od razu pojawiła się policja. Napastnik opuścił jednak obiekt przed przybyciem funkcjonariuszy. Wkrótce jednak został zatrzymany. Jak się okazało, był kompletnie pijany, miał 3 promile. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Na razie nie wiadomo, dlaczego groził urzędniczce nożem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Racibórz utworzy spółdzielnię energetyczną. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Pozwoli to samorządowi między innymi na wynegocjowanie lepszych stawek ze spółkami energetycznymi, ale także na lepsze zużycie i bilansowanie energii. Miasto to wiele podmiotów, które wspólnie mogą korzystać z utworzenia takiej spółdzielni, przekonuje prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
3: Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, czyli miasto, spółdzielnia nowoczesna, to również odzyskiwanie ciepła, więc również oczyszczalnia ścieków, no to jeśli weźmiemy te wszystkie podmioty, to one mają ten potencjał na tyle duży, że oszczędności z tego tytułu byłyby znaczące.
0: Miasto planuje także zastosowanie magazynów energii, aby m.in. skorzystać z możliwości odsprzedaży energii, gdy stawki na rynku będą korzystniejsze. Częstochowska Straż Miejska została zaalarmowana przez jedną z mieszkanek, że na jej posesji błąka się żółw. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i ustalili, że jest to gatunek żółwia żółtobrzucha.

0: dwóch takich przypadków. Żółwie trafiają wtedy do azylu w województwie świętokrzyskim. Przypomnijmy też, że żółwie żółtobrzuche są uznawane w Polsce za gatunek inwazyjny, który może zagrozić gatunkom rodzimym. W związku z tym wwiezienie do Polski żółwia z tego gatunku wymaga zgody generalnego dyrektora ochrony środowiska, natomiast jego hodowanie wymaga zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Jak przewidują synoptycy, dziś mamy zobaczyć na termometrach maksymalnie do 23 stopni. Będzie też wietrznie, zwłaszcza na północy regionu. Tam porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę. W nocy początkowo pogodnie, nad ranem pojawią się chmury, a temperatura może spaść do 13 stopni.
2: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O poranku jeszcze mieliśmy opady deszczu, ale one nie były intensywne, takie po prostu przejściowe.
2: Przyjemna ulga.
3: Takie kończące przynajmniej na razie ten cykl opadów. Zachmurzenie mieliśmy początkowo całkowite, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Nastąpi dalsze lekkie ochłodzenie. To jest chyba dobra informacja, ale spokojnie, do 23 stopni.
2: Okej.
3: To może być, tak?
2: Ani kreski mniej,
3: może jedna.
2: No niech będzie jedno.
3: Nie, to jest sytuacja, proszę Państwa, bardzo komfortowa dla nas, bo po prostu odpoczywamy od upałów. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Czyli jak wyjdziemy z pieskiem na spacer, no to może nas smyrnąć.
2: Pieska porwać?
3: Znaczy smyrnąć może nas wiatr. To znaczy nie piesek, tylko wiatr. Mhm.
2: Najważniejsze, żeby pieska nie porwało.
3: Nie, to nie jest taka prędkość. 55 km na godzinę.
2: Dobrze.
3: Proszę Państwa, noc z piątku na sobotę. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 12 do 15 stopni, czyli przyjemna. Wiatr umiarkowany. W sobotę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura do 22 stopni. Tak więc w porównaniu do tego, co mieliśmy, do tych upałów, to będzie mniej stopni na termometrach o jakieś 14-15 stopni.
2: No dużo.
3: Taki spadek, ale proszę zobaczyć, i tak wartość jest całkiem przyjemna, 22-23 stopnie. W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami, które pojawią się głównie po południu, ale w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Mówimy o niedzieli, temperatura do 21 stopni. No i wszystko wskazuje na to, drodzy Państwo, że w przyszłym tygodniu, tak gdzieś od wtorku, no ten deszcz będzie nam towarzyszył.
2: I zimniej będzie?
3: Niekoniecznie, ale z takimi przelotnymi opadami deszczu i niewykluczone, że one potrwają z przerwami do piątku.
2: No dobrze, na pewne rzeczy wpływu nie mamy.
3: Oczywiście, że tak. Musimy to wszystko zaakceptować i mimo to czuć się dobrze.
2: Zgadza się. Dziękujemy bardzo, Wojciech Skowroński, i słyszymy się po 14.
3: Tak jest. Kłaniam się Państwu.
4: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Odblokowana już jest droga krajowa numer 81, czyli Wiślanka w Żorach, gdzie doszło do zdarzenia samochodu dostawczego z samochodem osobowym, w wyniku czego 3 osoby zostały ranne, 1 ciężko. Droga była przez długi czas zablokowana, w tej chwili jest odblokowana, problemów z przejazdem nie ma. Mamy natomiast kolizję na drodze krajowej numer 86 w Będzinie. Tutaj samochód osobowy zderzył się z dostawczym. W Jaworznie na Zdrojowej, na wysokości numer 32, auto znalazło się w rowie. W Bieruniu na Turystycznej mamy wypadek. I na S1 pomiędzy Bieruniem a Bielskiem, na drugim rondzie jadąc w kierunku Bielska, samochód wylądował w rowie. Na miejscu jest Straż Pożarna i Policja, o czym informują słuchacze Radia Katowice. Za informacje dziękujemy, Państwa uprzedzamy. Do 10 lipca trwać będą roboty drogowe na krajowej drodze 46 pomiędzy miejscowościami Skowronów i Piasek na północy województwa. Prace prowadzone są na 2 km odcinku, począwszy od 209 km. Prędkość ograniczona tu do 50 km na godzinę.
5: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
6: Z Zbliża się południe. Mamy piątek, 3 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i

0: Przedstawi Iwona Kutyna.
1: Konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. Pracę tracą wiceprezydentki Warszawy. Płonie dach zabytkowego pałacu Wietrznie. Ewakuowano 48 osób. Na stacjach drożej, kierowcy narzekają, ale tankują.
0: Dwunasta.
1: Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Ze stanowisk odchodzą dwie zastępczynie prezydenta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie, jak twierdzi Rafał Trzaskowski, same podjęły decyzję o dymisji. Łączymy się z reporterem Radia Z Marcinem Frydrichem, który był na konferencji prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Jak prezydent uzasadnił przyjęcie dymisji?
2: Rafał Trzaskowski w tym momencie nie przesądza, czy obie panie popełniły w tej sprawie błędy i czy odpowiadają za to, co działo się w placówce na Ursynowie. Jak mówi, od tego są odpowiednie instytucje.
3: Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
2: Rafał Trzaskowski dodał, że podjął decyzję o odpolitycznieniu zarządów i rad nadzorczych już nie tylko spółek medycznych, ale wszystkich miejskich podmiotów. Wszyscy politycy dostają czas do końca lipca na podjęcie decyzji, czy wybierają pracę dla miasta, czy członkostwo w partiach. Sprzed ratusza Marcin Frydrich, Radio Z.
1: Wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu właśnie za nadzór nad spółkami medycznymi. Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim. Ogień gasi kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany. Z działającego w pałacu Domu Miłosierdzia Bożego ewakuowano 48 osób. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nożownik w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Mężczyzna wszedł wczoraj do budynku i groził pracownikom. Nikomu nic się nie stało, a napastnik został zatrzymany. Co dokładnie się wydarzyło? Szczegóły zna nasz reporter Szymon Kastelik.
4: To mieszkaniec Sosnowca był kompletnie pijany. Miał w organizmie 3 promile alkoholu. Urzędnikom udało się go uspokoić, jednak zanim na miejsce dotarła policja, mężczyzna uciekł. Funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali.
5: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie.
4: Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w magistracie. Kilka tygodni temu ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest droga krajowa numer 81, czyli Wiślanka na Śląsku. Dzwonicie w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
6: W Żorach od strony Katowic na wylocie w stronę Ustronia jest bardzo poważny wypadek.
1: Zderzyły się dwie osobówki, jedna osoba została ranna, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu wciąż pracują służby, policja wyznaczyła objazdy. Kierowcy narzekają na ceny paliw po tym, jak wygaszona została rządowa tarcza ceny paliw niżej. Zdaniem ekspertów decyzja zapadła w dobrym momencie, bo ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
7: Sytuacja na stacjach paliw w Polsce i tak jest teraz korzystna w porównaniu z czasem przed wprowadzeniem rządowej tarczy, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Wówczas ceny benzyny Eurosuper 95 przekraczały poziom 7 zł za litr.
7: A to oznacza ceny wyższe o 38 groszy od tych już po wycofaniu się z pakietu CPN. Litr oleju napędowego jest z kolei dziś tańszy o złotówkę i 81 groszy w porównaniu do czasu sprzed wprowadzenia pakietu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Konsekwencje tanieje autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3 zł 29 groszy. To o 9 groszy mniej niż tydzień temu. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: wybiło południe. Sprawca tragicznego wypadku w Katowicach, w którym zginęła ciężarna kobieta, stanie przed sądem. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymanie agresji to pokłosie wtargnięcia pijanego nożownika do Urzędu Miasta. Racibórz utworzy spółdzielnię energetyczną. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tragiczna śmierć 29-letniej kobiety w zaawansowanej ciąży oraz jej dziecka to dramatyczny bilans wypadku, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku na ulicy Bielskiej w Katowicach. Prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu kierowcy BMW, który doprowadził do tej tragedii. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków na drodze, nie obserwował jezdni i z impetem uderzył w tył Fiata, który stał w korku. Siła zdarzenia była tak duża, że pasażerka zginęła. Kierowca z rozległymi obrażeniami trafił do szpitala. Na miejscu ratownicy próbowali jeszcze uratować życie nienarodzonego dziecka, wykonując cesarskie cięcie. Noworodek trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Katowiccy policjanci pod nadzorem prokuratury zebrali w tej sprawie materiał dowodowy, w tym szczegółowe analizy biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków i medycyny sądowej. Kierowca BMW przyznał się do winy i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymanie agresji. To pokłosie wczorajszego zdarzenia, które miało miejsce w Urzędzie Miasta. Pijany mężczyzna wszedł do budynku i groził nożem urzędniczce. Jak mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza, to skutek rosnącego hejtu w wielu strefach życia.
2: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają. To nie pierwsze zdarzenie w naszym urzędzie, zdemolowane stanowisko pracy czy wymalowany korytarz nieczystościami. Takie rzeczy już się u nas zdarzały.
0: Tuż po zgłoszeniu w urzędzie od razu pojawiła się policja. Napastnik opuścił jednak obiekt przed przybyciem funkcjonariuszy. Wkrótce jednak został zatrzymany. Jak się okazało, był kompletnie pijany, miał 3 promile. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Na razie nie wiadomo, dlaczego groził urzędniczce nożem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Racibórz utworzy spółdzielnię energetyczną. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Pozwoli to samorządowi między innymi na wynegocjowanie lepszych stawek ze spółkami energetycznymi, ale także na lepsze zużycie i bilansowanie energii. Miasto to wiele podmiotów, które wspólnie mogą korzystać z utworzenia takiej spółdzielni, przekonuje prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
3: Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, czyli miasto, spółdzielnia nowoczesna, to również odzyskiwanie ciepła, więc również oczyszczalnia ścieków, no to jeśli weźmiemy te wszystkie podmioty, to one mają ten potencjał na tyle duży, że oszczędności z tego tytułu byłyby znaczące.
0: Miasto planuje także zastosowanie magazynów energii, aby m.in. skorzystać z możliwości odsprzedaży energii, gdy stawki na rynku będą korzystniejsze. Częstochowska Straż Miejska została zaalarmowana przez jedną z mieszkanek, że na jej posesji błąka się żółw. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i ustalili, że jest to gatunek żółwia żółtobrzuchego, informuje Artur Kucharski, rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie.
4: Został on przez nasz patrol zabezpieczony w komendzie Straży Miejskiej. Następnie ten żółw trafił do azylu dla żółwi. My nie wiemy, skąd przyszedł, bo osoba zgłaszająca twierdziła, że zna mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu i że tam nikt żółwia takiego nie miał. Najważniejsze jest to, że żółw jest już w azylu, ma zapewnione bezpieczeństwo, pożywienie, więc będzie sobie spokojnie mieszkał.
0: Żółw uciekinier to może brzmieć zabawnie, ale to nie pierwszy taki przypadek w Częstochowie. W ubiegłym roku strażnicy zostali wezwani do 2 takich przypadków. Żółwie trafiają wtedy do azylu w województwie świętokrzyskim. Przypomnijmy też, że żółwie żółtobrzuche są uznawane w Polsce za gatunek inwazyjny, które może zagrozić gatunkom rodzimym. W związku z tym wwiezienie do Polski żółwia z tego gatunku wymaga zgody generalnego dyrektora ochrony środowiska, natomiast jego hodowanie wymaga zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Jak przewidują synoptycy, dziś mamy zobaczyć na termometrach maksymalnie do 23 stopni. Będzie też wietrznie, zwłaszcza na północy regionu. Tam porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę. W nocy początkowo pogodnie, nad ranem pojawią się chmury, a temperatura może spaść do 13 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Czechowic-Dziedzic, ulica Wodna wzdłuż Jedynki, tam pożar samochodu dostawczego, służby na miejscu, prawy pas na Jedynce w stronę Bielska-Białej jest zablokowany. Kierowcy nadal informują też o wzmożonym ruchu w Wiśle na drodze 941, w centrum spodziewajcie się korków, głównie na pasach w stronę Ustronia. Teraz jeszcze Katowice, w rejonie skrzyżowania ulic Sokolskiej i Chopina. W miejscu wczorajszego pożaru kamienicy trwa interwencja zastępów straży pożarnej. Na czas działania dwa pasy ruchu zostały zamknięte, ruch odbywa się tylko jednym pasem. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami.

0: Zachmurzenie mieliśmy początkowo całkowite, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Nastąpi dalsze lekkie ochłodzenie. To jest chyba dobra informacja.
1: Nie,
0: ale spokojnie, do 23 stopni.
1: Okej.
0: To może być, tak?
1: Ani kreski mniej.
0: Ani kreski mniej, może jedna.
1: No niech będzie jedno.
0: Nie, to jest sytuacja, proszę Państwa, bardzo komfortowa dla nas, bo po prostu odpoczywamy od upałów. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Czyli jak wyjdziemy z pieskiem na spacer, no to może nas smyrnąć.
1: Pieska porwać?
0: Znaczy smyrnąć może nas wiatr. To znaczy nie piesek, tylko wiatr. Mhm.
1: Najważniejsze, żeby pieska nie porwało.
0: Nie, to nie jest taka prędkość. 55 km na godzinę.
1: Dobrze.
0: Proszę Państwa, noc z piątku na sobotę. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane bez opadów. Temperatura od 12 do 15 stopni, czyli przyjemna. Wiatr umiarkowany. W sobotę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami bez opadów. Temperatura do 22 stopni. Tak więc w porównaniu do tego, co mieliśmy, do tych upałów, to będzie mniej stopni na termometrach o jakieś 14-15 stopni.
1: No dużo.
0: Taki spadek, ale proszę zobaczyć, i tak wartość jest całkiem przyjemna, 22-23 stopnie. W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami, które pojawią się głównie po południu, ale w większości regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Mówimy o niedzieli, temperatura do 21 stopni. No i wszystko wskazuje na to, drodzy Państwo, że w przyszłym tygodniu, tak gdzieś od wtorku, no ten deszcz będzie nam towarzyszył.
1: I zimniej będzie?
0: Niekoniecznie, ale z takimi przelotnymi opadami deszczu i niewykluczone, że one potrwają z przerwami do piątku.
1: No dobrze, na pewne rzeczy wpływu nie mamy.
0: Oczywiście, że tak. Musimy to wszystko zaakceptować i mimo to czuć się dobrze.
1: Zgadza się. Dziękujemy bardzo, Wojciech Skowroński, i słyszymy się po 14.
0: Tak jest. Kłaniam się Państwu.
2: Zbliża się 13, jest piątek, 3 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, a te mają dla nas Iwona Kutyna.
3: Dramatyczny wypadek na Śląsku, efekt niebezpiecznego trendu. Premier o ochronie zdrowia: jeśli nie otrzymam rekomendacji, podejmę decyzje personalne. Społeczna agencja najmu powstanie w Łodzi, mieszkania będą tańsze.
2: Trzynasta.
3: Niebezpieczny internetowy trend doprowadził do poważnego wypadku w Czernicy koło Rybnika na Śląsku. Nastolatkowie rozpędzili karuzelę, używając koła hulajnogi elektrycznej. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Gdy karuzela kręciła się już bardzo szybko, 14-latek zderzył się z kolegą. Chłopak miał groźne obrażenia głowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala.
5: Apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z takimi wyzwaniami.
4: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej komendy, której policjanci wyjaśniają teraz tę sprawę. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Służby przypominają, że powtarzanie trendów internetowych może bardzo źle się skończyć. Premier Donald Tusk stanowczo o sytuacji wokół służby zdrowia zapowiada.
6: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
3: Rekomendacje te mają przygotować ministra zdrowia oraz szefostwo NFZ-u. Chodzi o 3 obszary, o których mówił premier: tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek oraz wysokie zarobki niektórych medyków. Takie zapowiedzi to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Wcześniej z tego właśnie powodu ze stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Warszawy. W sieci skomentowały swoje decyzje. Nie mam poczucia winy, mam poczucie odpowiedzialności, napisała Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała m.in. w Radzie Nadzorczej szpitala. Renata Kaznowska z kolei zapewniła, że odchodzi bez żalu i złych emocji. To właśnie ona odpowiadała m.in. za zdrowie. Do dymisji w warszawskim ratuszu odniosło się Prawo i Sprawiedliwość. To za mało, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: Próba skręcenia tej afery i stworzenia wrażenia, że sprawa już jest załatwiona. Te decyzje personalne to są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
3: Stąd, jak mówi Bochenek, odpowiedzialność powinna być znacznie szersza. W Pilchowicach na Dolnym Śląsku trwa walka o ograniczenie katastrofy ekologicznej. Do jutra ma powstać zapora z worków, która zatrzyma spływ osadu niesionego przez wodę ze zbiornika pilchowickiego do rzeki Bóbr. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak służby tłumaczą tę reakcję teraz, kiedy o śniętych rybach było wiadomo od kilku dni?
8: Według wojewody służby zareagowały od razu po zgłoszeniach, a inwestor odpowiedzialny za remont zapory Tauron Eco

0: Energia tłumaczy, że ilość spływu na MOW na zbiornika była nie do przewidzenia. Chociaż dopytywałem prezesa Sławomira Czuchryja o to, czy było zidentyfikowane zagrożenie katastrofą ekologiczną. Nie odpowiedział mi wprost.
1: My produkujemy energię elektryczną, a nie jesteśmy ekspertami od środowiska. Po to ich wynajmujemy.
0: Cały ten proces będzie teraz obiektem kontroli wojewody i Dyrekcji Ochrony Środowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Po interwencji wojewody spółka ma zorganizować spotkania z przedsiębiorcami, którzy przez remont zapory nie mogą pracować. Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w tak zwanej luce czynszowej, czyli ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by mogły liczyć na lokal komunalny. Więcej w tym temacie reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
3: Samorząd będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali umowy dzierżawy. Miasto zajmie się znalezieniem lokatorów i obsługą najmu. Cel jest taki, by pula mieszkań dla osób z łuki czynszowej była jak największa, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
4: To są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont.
3: Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tego programu i na jakich zasadach, prace nad szczegółami potrwają do końca tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Społeczna agencja najmu w Łodzi miałaby zacząć działać od przyszłego roku.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku. Jestem

Bruklińska Rada Żydów.

0: Minęła 14. Nie ma już prawnych przeszkód w sprawie budowy metropolitalnej spalarni odpadów. Bielsko-Biała może w 2028 roku być zieloną stolicą Europy. W serwisie także szczegóły edukacyjnej akcji w Szczyrku pod hasłem "Kask to nie opcja, głowę masz tylko jedną".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nie ma już prawnych przeszkód w sprawie budowy metropolitalnej spalarni odpadów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która rozszerza możliwości działania górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Wcześniej próby GZM-u stworzenia wspólnej instalacji zakwestionował wojewoda oraz wojewódzki sąd administracyjny. Jak powiedział dziś Radiu Katowice przewodniczący górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii Leszek Pietraszek, plany budowy takiej instalacji są od dawna, a prace już się toczą.
2: Przez cały ten okres pracowaliśmy nad tym projektem, także to nie jest tak, że teraz dopiero to wszystko, co nazbieraliśmy przez lata, położymy na stół i zaczniemy pracować. Nie jest procedura, która trwa. My mamy doradcę i teraz będziemy to mogli zintensyfikować. Doradca pracuje nad lokalizacjami. Jesienią powinniśmy być gotowi z analizą tych lokalizacji, natomiast no zobaczymy, na ile będzie akceptacja, bo przecież to jest taki proces bardzo społecznie delikatny, więc też tą odpowiedzialność za odczucia społeczności lokalnej nosimy w sobie.
0: Gdy będą uznane potencjalne lokalizacje, konieczny będzie dialog z mieszkańcami. W ustalaniu lokalizacji brane są pod uwagę takie kwestie jak ochrona środowiska czy możliwość odbioru produkowanego ciepła. Inna opcja na budowę takiej instalacji to kooperacja z dużym przedsiębiorstwem energetycznym. Bielsko-Biała zakwalifikowała się do finału konkursu Zielona Stolica Europy 2028. Miasto było oceniane przez Międzynarodowy Zespół Niezależnych Ekspertów, którzy brali pod uwagę liczne kryteria, takie jak gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu, gospodarowanie wodą i ściekami, odnawialne źródła energii czy strategie na przyszłość. Robimy to nie dla tytułów, ale dla poprawy jakości życia, mówił dziś prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
3: 7 naukowców z całej Europy z różnych krajów oceniają naszą aplikację i warto wspomnieć o tym, że w historii tego konkursu tylko jedno miasto zakwalifikowało się do finału i my jesteśmy drugim z Polski. Dla mnie najważniejsze jest to, że to jest wszechstronna ocena miasta jako miasta ekologicznego, zdrowego. Oczywiście nie jest to miasto bez rzeczy do poprawy, no ale jednak zawsze patrzymy na to jako na analizę porównawczą, tak?
0: Finałowe przesłuchania odbędą się w Portugalii na początku października i wtedy poznamy, kto miasto, które otrzymał w prestiżowy tytuł oraz 600 tysięcy euro nagrody. Oprócz Bielska-Białej do tegorocznego finału konkursu zakwalifikowały się także Saragosa, Koszyce, Porto i Aalborg.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Kask to nie opcja, głowę masz tylko jedną. Pod takim hasłem dziś i jutro w Szczyrku odbędzie się akcja edukacyjna dla najmłodszych. Przygotowaliśmy ją wspólnie z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym i grupą beskidzką GOPR, mówi Sabina Bugaj ze Szczyrkowskiego Urzędu Miasta.
4: Chcemy również taką akcję edukacyjną, ale w sposób taki fajny, wesoły, radosny, przekazać młodzieży, dzieciom, jak korzystać właśnie z rowerów, hulajnogach. Wiemy o tym, że ta wypadkowość jest bardzo duża. Chcemy też poinformować, ale też taki fajny, luźny sposób pobawić się, żeby te dzieci zrozumiały, że może to być fajne, ale trzeba tą głowę mieć na karku i o nią bardzo mocno dbać.
0: Pokazy służb i sprzętu ratowniczego, animacje dla dzieci oraz gra terenowa z nagrodami rozpoczną się na placu Świętego Jakuba o godzinie 15. Wyrok w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo małżeństwa Igora i Iriny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłosi 9 lipca. Dziś wysłuchano ostatnich głosów stron. Oskarżeni odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Polsce. Igor R. został również oskarżony w sprawie nadania paczki z bombą kumulacyjną. Proces Rosjan rozpoczął się w styczniu tego roku. Od początku toczy się za zamkniętymi drzwiami.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w regionie będzie pogodnie z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni.
6: Informacje. informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Zaczynamy od Czechowic-Dziedzic. Ulica Wodna wzdłuż jedynki. Tam pożar samochodu dostawczego. Służby na miejscu. Prawy pas na jedynce w stronę Bielska-Białej jest zablokowany. Kierowcy nadal informują też o wzmożonym ruchu w Wiśle na drodze 941. W centrum spodziewajcie się korków głównie na pasach w stronę Ustronia. Teraz jeszcze Katowice w rejonie skrzyżowania ulic Sokolskiej i Chopina. W miejscu wczorajszego pożaru kamienicy trwa interwencja zastępów Straży Pożarnej. Na czas działania dwa pasy ruchu zostały zamknięte. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry TGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
8: Datę obszerną i dokładną prognozę przygotował Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Zachmurzenie mieliśmy początkowo całkowite, mówię tutaj o godzinach porannych, ale później od zachodu nastąpiło

0: umiarkowane, oczywiście bez opadów. Temperatura minimalna rano od 12 do 15 stopni, wiatr umiarkowany z północnego zachodu. W sobotę zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, bez deszczu, do 22 stopni. W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami, które pojawią się głównie po południu. W większości regionu wystąpią jednak w niedzielę przelotne opady deszczu. To jest to, o czym mówiliśmy na początku tygodnia, że właśnie w niedzielę może popadać i późniejsze dni też są zaznaczone z deszczem, więc na bieżąco będziemy Państwa informować. Temperatura maksymalna w niedzielę od 19 do 21 stopni. Ciśnienie będzie wolno spadać do wartości 1016 hektopaskali. Czyli krótko mówiąc, na razie bez deszczu, ale w niedzielę trzeba przygotować się na przelotne opady i w przyszłym tygodniu ten deszcz będzie się jeszcze pojawiać. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a kłaniał się Wojciech Skowroński, który przygotował tę prognozę pogody. Ja zajrzałem, co dalej po weekendzie, no i co? I najbliższe dni przyniosą wyraźne ochłodzenie, ale pod koniec przyszłego tygodnia do Polski wkroczyć mają ciepłe masy powietrza. W części kraju może być upalnie, tak wynika przynajmniej z najnowszej prognozy IMGW. Możliwe są takie temperatury, jakie mieliśmy na początku tego tygodnia. Mogą więc zacierać ręce wszyscy miłośnicy upałów i przy okazji sprzedawcy wentylatorów.
2: Zbliża się godzina 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
3: Premier Tusk stawia ultimatum i czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia. Skomplikowana akcja gaszenia pożaru, płonie statek przy nabrzeżu w Gdańsku. Rybołów uratowany dzięki internautom. Młody ptak dostał pomoc.
2: Czternasta.
3: Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym wypadku podejmie decyzje personalne. Polityczne konsekwencje to jak dotąd dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Czego konkretnie oczekuje Tusk od minister zdrowia?
4: Rozwiązań, które do minimum ograniczą mechanizm omijania kolejek do lekarzy czy badań. Koniec z salonikami VIP, listą nazwisk, które mogą liczyć w szpitalu na lepsze traktowanie. Kwestia wysokich zarobków też będzie wzięta pod uwagę, dodaje premier.
5: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: Skala nieprawidłowości w systemie jest spora. Według danych przytoczonych przez premiera, tylko w tym roku NFZ przeprowadził blisko 500 kontroli i złożono 11 zawiadomień do prokuratury. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
3: Kończą się prace nad centralną e-rejestracją, która według premiera pomoże w walce z patologiami. Szefowie dyplomacji z Polski i Ukrainy spotkali się w Warszawie. Do Radosława Sikorskiego przyjechał Andrzej Sybicha. Oficjalny temat rozmów: napięte stosunki między naszymi krajami i próba wyjścia z dyplomatycznego klinczu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dyplomatom udało się coś ustalić?
6: Szczegóły rozmów mamy poznać na konferencji prasowej wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jedyne, co teraz udało mi się ustalić, to że rozmowy były konstruktywne i na pewno był to krok w dobrą stronę. Ale jak duży krok, to właśnie okaże się za godzinę. Wiadomo, że ukraiński MSZ chce uspokoić relacje i przeciąć jak najszybciej się da falę rosnącej obustronnej niechęci między Polską a Ukrainą. I przynajmniej w polskim resorcie dyplomacji znajduje sojusznika w zabiegach o powrót do dobrych sąsiedzkich stosunków.
3: W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Ankarze będą prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rozmowy. Nawet do wieczora może potrwać akcja gaszenia statku ze złomem, na którym wczoraj wybuchł potężny pożar. Jednostka cumuje przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Do jej gaszenia zaangażowano około 100 strażaków. Pożar jest problematyczny, bo ogień wydobywa się z ładowni, do której dostęp jest utrudniony, mówi Dawid Westrych, rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej.
7: Najtrudniejsze w tym pożarze jest to, że pali się złom i tak naprawdę musimy przemieścić ten złom z jednego miejsca na drugie, by zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Więc wydaje mi się, że jest to najtrudniejsze w tym pożarze.
3: Część zastępów została oddelegowana do gaszenia poszczególnych elementów złomu, które wyciągane są ze statku specjalnym chwytakiem. W pożarze nikomu nic się nie stało, załoga zdążyła się szybko ewakuować. Przetrwał atak jastrzębia i upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisję Rybołowy Online uratowali życie młodego ptaka. Mateusz

0: Już Kudlarek ze szczegółami.
1: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników. Mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
1: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażały by jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Zet.
0: Do rodzinnego gniazda już jednak nie wróci. Odłożenie ptaka na szczyt ponad 40-metrowej wieży byłoby zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. W Polsce żyje tylko 40 par. Lucyna Płużyczka będzie z Wami od 15:00. Ode mnie spokojnego popołudnia.
3: Radio Zet. Pierwsze źródło informacji.

kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi

się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon.

0: Minęła 15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim są nieznacznie poniżej średniej krajowej. Sprawca tragicznego wypadku w Katowicach, w którym zginęła ciężarna kobieta, stanie przed sądem. Służby wyjaśniają sprawę ewentualnych nieprawidłowości na terenie miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim. W regionie zdawało go niemal 44 tysiące uczniów. Wyniki w województwie śląskim są bardzo podobne do rezultatów ogólnopolskich, mówi Ewa Knapik z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
2: Z języka polskiego jest średni wynik 64%. 65% to jest skala ogólnopolska. Jeśli chodzi o matematykę, to z matematyki wynik krajowy to 55%, województwo śląskie 54%, języki obce. Wynik średni krajowy jest 73% i w województwie również 73%.
0: Z dostępnymi od 8.30 wynikami uczniowie mogą zapoznać się za pomocą systemu elektronicznego lub tradycyjnie odbierając je w szkole. Czy są zadowoleni z tego, jak im poszło? O to pytał nasz reporter.
3: Po egzaminach byłam załamana. Myślałam, że poszło mi masakrycznie. A jak już odebrałam te wyniki, to szczerze byłam zadowolona.
4: No myślę, że język polski zdecydowanie najłatwiej mi poszedł.
5: No to najwyższe to matematyka 93, polski 78 chyba, czy coś takiego, a angielski 64. No i to tak słabo, ale myślę, że będzie gorzej, więc jest okej.
0: Teraz przed byłymi już ósmoklasistami proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W jego ramach uwzględniane będą rezultaty napisanego przez nich egzaminu, uzyskane oceny oraz inne osiągnięcia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie tragedii z lipca ubiegłego roku. Rozpędzone BMW w Katowicach przy ulicy Bielskiej uderzyło w tył stojącego Fiata. Na miejscu zginęła ciężarna 29-letnia pasażerka. Na miejscu ratownicy musieli przeprowadzić cesarskie cięcie, ale dziecka nie zdołano uratować. Kilka dni po zdarzeniu 40-letni kierowca został zatrzymany. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby, a jedna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do winy, nie trafił do aresztu, pozostawał pod dozorem policji. Miał też zakaz opuszczania kraju i musiał wpłacić poręczenie majątkowe. 40-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymanie agresji. To po kłosie wczorajszego zdarzenia w Urzędzie Miasta. Mężczyzna wszedł do budynku i groził nożem urzędniczce. Jak mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu, to skutek rosnącego hejtu w wielu sferach życia.
6: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają. To nie pierwsze zdarzenie w naszym urzędzie, zdemolowane stanowisko pracy, czy wymalowany korytarz nieczystościami. Takie rzeczy już się u nas zdarzały.
0: W urzędzie od razu pojawiła się policja. Napastnik opuścił jednak obiekt przed przybyciem funkcjonariuszy. Wkrótce jednak został zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna był kompletnie pijany. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Na razie nie są znane motywy jego działania. Sprawa ewentualnych nieprawidłowości na terenie miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu zostanie wyjaśniona, zadeklarował prezydent miasta Kamil Żbikowski. Ostatnio miały się tam znaleźć m.in. odpady medyczne. Składowisko jest w fazie rekultywacji i obecnie można tam składować tylko określone typy odpadów, powiedział Kamil Żbikowski.
7: W tych odpadach, które tak naprawdę powinny zawierać albo gruz, albo ziemię, piasek, jakąś warstwę gleby kompostującej, nie powinno tam się znaleźć nic innego, ani odpady komunalne zmieszane, ani tym bardziej jakieś odpady medyczne czy inne odpady niebezpieczne. Więc jak powzięliśmy tą informację, to błyskawicznie zazwołałem sztab kryzysowy i zaprosiłem też władze spółki MOSIR. Rekomendowałem im zgłoszenia do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, na policję i do prokuratury.
0: Teraz służby będą wyjaśniać, czy odpady medyczne przejęła tam jedna z działających firm, czy może ktoś je podrzucił. Już wczoraj pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili oględziny tego miejsca. Teren sprawdzono też przy użyciu drona. Po otrzymaniu dokumentów inspektorat będzie mógł ocenić, czy doszło do naruszenia prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Miasto Zabrze nie może i nie będzie miejscem nielegalnego lub niewłaściwego składowania odpadów, podkreślił w oświadczeniu prezydent Żbikowski.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i małe, noc z podobną pogodą oraz temperaturą minimalną od 12 do 14 stopni.

0: Blog informacyjny. Zaczynamy od wieści autoradia w studiu z informacjami dla kierowców. Marcin Rudzki.
1: Zaczynamy od Jaworzna. Droga numer 79 na wysokości Stadionu Miejskiego. Tam mamy kolizję. Droga korkuje się na pasach w stronę Chrzanowa. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I te mamy na autostradzie 1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie drogowców. Mamy także na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową numer 94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce z kolei w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa

0: rybołów uratowane dzięki internautom. Młody ptak dostał pomoc. Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym wypadku podejmie decyzje personalne. Polityczne konsekwencje to jak dotąd dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Czego konkretnie oczekuje Tusk od minister zdrowia?
1: Rozwiązań, które do minimum ograniczą mechanizm omijania kolejek do lekarzy czy badań. Koniec z salonikami VIP, listą nazwisk, które mogą liczyć w szpitalu na lepsze traktowanie. Kwestia wysokich zarobków też będzie wzięta pod uwagę, dodaje premier.
2: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: Skala nieprawidłowości w systemie jest spora. Według danych przytoczonych przez premiera, tylko w tym roku NFZ przeprowadził blisko 500 kontroli i złożono 11 zawiadomień do prokuratury. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Kończą się prace nad centralną e-rejestracją, która według premiera pomoże w walce z patologiami. Szefowie dyplomacji z Polski i Ukrainy spotkali się w Warszawie. Do Radosława Sikorskiego przyjechał Andrzej Sybicha. Oficjalny temat rozmów: napięte stosunki między naszymi krajami i próba wyjścia z dyplomatycznego klinczu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dyplomatom udało się coś ustalić?
3: Szczegóły rozmów mamy poznać na konferencji prasowej wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jedyne, co teraz udało mi się ustalić, to że rozmowy były konstruktywne i na pewno był to krok w dobrą stronę. Ale jak duży krok, to właśnie okaże się za godzinę. Wiadomo, że ukraiński MSZ chce uspokoić relacje i przeciąć jak najszybciej się da falę rosnącej obustronnej niechęci między Polską a Ukrainą. I przynajmniej w polskim resorcie dyplomacji znajduje sojusznika w zabiegach o powrót do dobrych sąsiedzkich stosunków.
0: W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Ankarze będą prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rozmowy. Nawet do wieczora może potrwać akcja gaszenia statku ze złomem, na którym wczoraj wybuchł potężny pożar. Jednostka cumuje przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Do jej gaszenia zaangażowano około 100 strażaków. Pożar jest problematyczny, bo ogień wydobywa się z ładowni, do której dostęp jest utrudniony, mówi Dawid Westrych, rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej.
4: Najtrudniejsze w tym pożarze jest to, że pali się złom i tak naprawdę musimy przemieścić ten złom z jednego miejsca na drugie, by zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Więc wydaje mi się, że jest to najtrudniejsze w tym pożarze.
0: Część zastępów została oddelegowana do gaszenia poszczególnych elementów złomu, które wyciągane są ze statku specjalnym chwytakiem. W pożarze nikomu nic się nie stało, załoga zdążyła się szybko ewakuować. Przetrwał atak jastrzębia i upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisję Rybołowy Online uratowali życie młodego ptaka. Mateusz Kudlarek ze szczegółami.
5: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników. Mówiła mi Regina Klimczak. Maszewska z Lasów Państwowych.
6: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
5: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Do rodzinnego gniazda już jednak nie wróci. Odłożenie ptaka na szczyt ponad 40-metrowej wieży byłoby zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. W Polsce żyje tylko 40 par. Lucyna Płużyczka będzie z Wami od 15:00. Ode mnie spokojnego popołudnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Nie ma już prawnych przeszkód w sprawie budowy metropolitalnej spalarni odpadów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która rozszerza możliwości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej próby GZM-u stworzenia wspólnej instalacji zakwestionował wojewoda oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wyrok w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłosi 9 lipca. Dziś wysłuchano ostatnich głosów stron. Oskarżeni odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Polsce. Sosnowieccy policjanci zatrzymali narkotykowego dilera. Mężczyzna posiadał ponad 10 kg zabronionych substancji. Decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ponad pół miliarda złotych, 37 km trasy i grudniowy powrót pociągów. Modernizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec-Sucha-Beskidzka finansowana z KPO jest na finiszu. Potwierdził to dziś na nowym przystanku Żywiec-Amfiteatr wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski oraz przedstawiciele PKP PLK, wykonawcy i samorządów z Żywiecczyzny i Małopolski.
2: Zbliża się godzina 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
3: Premier Tusk stawia ultimatum i czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia. Skomplikowana akcja gaszenia pożaru, płonie statek przy nabrzeżu w Gdańsku. Rybołów uratowany dzięki internautom. Młody ptak dostał pomoc. Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym wypadku podejmie decyzje personalne. Polityczne konsekwencje to jak dotąd dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Łączymy się z Danielem Wrzosem, który jest przed kancelarią premiera. Czego konkretnie oczekuje Tusk od minister zdrowia?
4: Rozwiązań, które do minimum ograniczą mechanizm omijania kolejek do lekarzy czy badań. Koniec z salonikami VIP, listą nazwisk, które mogą liczyć w szpitalu na lepsze traktowanie. Kwestia wysokich zarobków też będzie wzięta pod uwagę, dodaje premier.
5: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: Skala nieprawidłowości w systemie jest spora. Według danych przytoczonych przez premiera, tylko w tym roku NFZ przeprowadził blisko 500 kontroli i złożono 11 zawiadomień do prokuratury. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
3: Kończą się prace nad centralną rejestracją, która według premiera pomoże w walce z patologiami. Szefowie dyplomacji z Polski i Ukrainy spotkali się w Warszawie. Do Radosława Sikorskiego przyjechał Andrzej Sybicha. Oficjalny temat rozmów: napięte stosunki między naszymi krajami i próba wyjścia z dyplomatycznego klinczu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dyplomatom udało się coś ustalić?
6: Szczegóły rozmów mamy poznać na konferencji prasowej wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jedyne, co teraz udało mi się ustalić, to że rozmowy były konstruktywne i na pewno był to krok w dobrą stronę. Ale jak duży krok, to właśnie okaże się za godzinę. Wiadomo, że ukraiński MSZ chce uspokoić relacje i przeciąć jak najszybciej się da falę rosnącej obustronnej niechęci między Polską a Ukrainą. I przynajmniej w polskim resorcie dyplomacji znajduje sojusznika w zabiegach o powrót do dobrych sąsiedzkich stosunków.
3: W przyszłym tygodniu na szczycie NATO w Ankarze będą prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rozmowy. Nawet do wieczora może potrwać akcja gaszenia statku ze złomem, na którym wczoraj wybuchł potężny pożar. Jednostka cumuje przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Do jej gaszenia zaangażowano około 100 strażaków. Pożar jest problematyczny, bo ogień wydobywa się z ładowni, do której dostęp jest utrudniony, mówi Dawid Westrych, rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej.
7: Najtrudniejsze w tym pożarze jest to, że pali się złom i tak naprawdę musimy przemieścić ten złom z jednego miejsca na drugie, by zlokalizować wszystkie zarzewia ognia, więc wydaje mi się, że jest to najtrudniejsze w tym pożarze.
3: Część z zastępów została oddelegowana do gaszenia poszczególnych elementów złomu, które wyciągane są ze statku specjalnym chwytakiem. W pożarze nikomu nic się nie stało, załoga zdążyła się szybko ewakuować. Przetrwał atak jastrzębia i upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisję Rybołowy Online uratowali życie młodego ptaka. Mateusz Kudlarek ze szczegółami.
8: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników. Mówiła mi Regina Klimasz. Tomaszewska z Lasów Państwowych.
9: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
8: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Do rodzinnego gniazda już jednak nie wróci. Odłożenie ptaka na szczyt ponad 40-metrowej wieży byłoby zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. W Polsce żyje tylko 40 par. Lucyna Płużyczka będzie z Wami od 15:00. Ode mnie spokojnego popołudnia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od Jaworzna, ale tym razem mamy dobre informacje. Przypomnijmy, droga numer 79 na wysokości Stadionu Miejskiego, tam mieliśmy kolizję. Droga krokowała się, aktualnie jedziemy bez większych utrudnień. Ruch na głównych drogach płynny, większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami, tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także nadal na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj nadal spowolnienie. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km/h, więc noga z gazu. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

0: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Nie ma już prawnych przeszkód w sprawie budowy metropolitalnej spalarni odpadów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która rozszerza możliwości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej próby GZM-u stworzenia wspólnej instalacji zakwestionował wojewoda oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wyrok w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłosi 9 lipca. Dziś wysłuchano ostatnich głosów stron. Oskarżeni odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Polsce. Sosnowieccy policjanci zatrzymali narkotykowego dilera. Mężczyzna posiadał ponad 10 kg zabronionych substancji. Decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ponad pół miliarda złotych, 37 km trasy i grudniowy powrót pociągów. Modernizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec-Sucha-Beskidzka finansowana z KPO jest na finiszu. Potwierdził to dziś na nowym przystanku Żywiec-Amfiteatr wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski oraz przedstawiciele PKP PLK, wykonawcy i samorządów z Żywiecczyzny i Małopolski.
2: Jest 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami, w studiu Michał Przerwa.
3: Po aferze w Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, teraz mogą składać dokumenty do szkół średnich. Ukraińcy atakują infrastrukturę Krymu, sytuacja Rosjan jest tam coraz poważniejsza. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich demisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Sprawę badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
4: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
5: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
4: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
5: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
4: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Uczniowie z ósmych klas poznali wyniki egzaminów. To oznacza, że młodzież może już składać dokumenty do szkół średnich. W Płocku od rana absolwenci podstawówek składają do Liceum Ogólnokształcącego imienia marszałka Stanisława Małachowskiego kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Twierdzą, że nie wyobrażają sobie nauki gdzie indziej.
6: Pierwszy wybór, nie myślałam o żadnej innej, bo słyszałam, że jest dobrze pod względem matematyki rozszerzonej, idę na matematykę rozszerzoną.
7: Znaczy podobają mi się profile, szkoła, przyrodnicze. Interesuję się po prostu biologią i po prostu podoba mi się tutaj. Siostra tu chodzi, więc głównie też z tego powodu.
8: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła i biologia, chemia i matematyka. Ciągnie mnie w stronę biologii. Od zawsze taki konik mój trochę.
9: Może się dostanę. Idę do tej szkoły, no bo mama ją ukończyła i chcę też pójść do tej samej szkoły, co mama.
3: 17 lipca szkoły średnie opublikują listy zakwalifikowanych kandydatów. Upały dają się we znaki tym mieszkańcom Łodzi, którzy w swoich lokalach nie mają dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Takich komunalnych mieszkań jest ponad 1000, czyli 4% wszystkich lokali w zasobach miasta. Pani Ewa, mieszkanka ulicy Zduńskiej, po wodę musi schodzić z drugiego piętra na podwórko. Tam też znajduje się przenośna toaleta.
10: Wiadomo, że przy takich upałach to człowiek się poci, chciałby się w ciągu dnia nawet wziąć się umyć, no to trzeba troszeczkę
11: przechlapać.
10: Trzeba wziąć po wodę, pójść do toalety, też trzeba zejść na dół, bo mamy tojkę.
3: Miasto zapewnia, że od lat realizuje program modernizacji kamienic. Ma to się przyczynić do zmniejszenia liczby lokali pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Śmieciarka z radioaktywnym materiałem wykryta na bramce zakładu przetwarzania odpadów w Warszawie. Pojazd nie został wpuszczony na teren zakładu przy ulicy Włóczyńskiej, a firma od razu powiadomiła o sytuacji straż pożarną, mówi Hubert Kosyl z warszawskiej straży.
12: Po wykonaniu rozpoznania grupy chemicznej stwierdzono, że substancją jest jod medyczny. Na miejscu grupa chemiczna skontaktowała się również z Państwową Agencją Atomistyki, która po przeanalizowaniu sprawy przekazała zalecenia dla właściciela zakładu utylizacji odpadów.
3: Na miejscu pracowały cztery zastępy. Akcja trwała około 2 godzin. Zniszczone samoloty i uszkodzone podstacje energetyczne to rezultat ostatniego ataku ukraińskich dronów na rosyjskie cele zlokalizowane na okupowanym Krymie. Jak podała agencja Unian, uderzenie przeprowadzone zostało pod dowództwem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
11: Na lotnisku Saki uszkodzone zostało 7 hangarów. Według SBU znajdowały się tam bombowce i myśliwce rosyjskie. Eksplozje uszkodziły co najmniej 7 maszyn w bazie gwardyjskie. Uszkodzone zostały stacjonujące tam drony bojowe agresora. Od połowy czerwca sytuacja na okupowanym przez Rosję Krymie pogarsza się. Półwysep jest nękany atakami ukraińskich dronów. Nie ma benzyny i codziennie wyłączany jest prąd. Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel powiedział polskiemu radiu, że odzyskanie przez Ukrainę Krymu będzie poważnym ciosem dla reżimu Putina. To będzie gigantyczna strata i sądzę, że będzie bardziej przeżywana przez społeczeństwo niż utrata w XX wieku po Wersalu zaanektowanych terytoriów przez Republikę Weimarską. Zwracają na to uwagę również Ukraińcy, którzy nazywają wyzwolenie Krymu kluczem do obalenia reżimu Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć minut po 17:00, pora na sport, Norbert Michalak.
14: Hubert Hurkacz gra o czwartą rundę wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak gra z Tomim Polem, pierwszego seta wygrał Amerykanin 6-4, w drugim jest remis 3-3. Wieczorem oraz później w nocy polskiego czasu zostaną rozegrane 3 ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, ten mecz o północy polskiego czasu. Później Kolumbia zmierzy się z Ganą, znacznie wcześniej, bo o 20:00 Australia zagra z Egiptem. W 1/8 finału Mistrzostw Świata są już Portugalczycy, którzy wygrali z Chorwatami 2-1. Gole dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo i Gonzalo Ramos, bramkę dla Chorwatów zdobył Iwan Perisic. Były reprezentant Polski Przemysław Kaźmierczak, który przez 5 sezonów występował w klubach Ligi Portugalskiej, chwali zawodników trenera Roberto Martineza.
15: Gra do końca opłaca się i bramki strzelane w końcówce meczów decydują. Bo później już trudno jest odrobić, jeżeli mamy 94, 5, 3 minutę. Nieraz lepiej stracić na początku w pierwszych minutach, bo mamy cały mecz na to, żeby odrobić. Bardzo trudny przeciwnik dla Portugalczyków, Chorwaci, bo oni z każdym turniejem pokazują, że są mocni. No ale cóż, ja się cieszę, że Portugalczycy przeszli dalej i teraz kwestia właśnie gdzieś tam regeneracji.
14: Mecz 1/8 finału

0: to jest taki wiaterek zimowy. To nie jest letni wiaterek, nie. Tu słucham tej mojej kochanej redakcji, mojego kochanego radia, a tutaj ten wiatr, tak. Prosiłbym Państwa, żeby się nad tym pochylić.
1: Będziemy się pochylać, drogi słuchaczu. Bardzo dziękuję za taką uwagę, ale ten wiatr zimowy, na przykład w minioną niedzielę albo w miniony poniedziałek, myślę, że taki mróz mógł wywołać w żyłach i to mogło pomóc trochę, nie wiem, chociażby siłą sugestii. W każdym razie obiecuję, że spróbujemy od listopada do lutego nie zimowy wiatr w prognozie pogody, tylko letnie słońce. Co pan na to? Co państwo na to? A na razie na tę noc prognoza. W południowej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy większe z przejaśnieniami wprawdzie, no i przelotne opady deszczu możliwe, temperatura od 11 do 15 stopni.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od Jaworzna, ale tym razem mamy dobre informacje. Przypomnijmy, droga numer 79 na wysokości Stadionu Miejskiego, tam mieliśmy kolizję. Droga krokowała się, aktualnie jedziemy bez większych utrudnień. Ruch na głównych drogach płynny, większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź, pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami, tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także nadal na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94, tutaj nadal spowolnienie. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, więc noga z gazu. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć.

pobrzeższych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

Wokalista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stan-

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Minęła już 18. Śląscy policjanci i celnicy rozbili gang organizujący nielegalne gry hazardowe. Przedłuża się remont wiaduktu w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach. Ponad 1 700 000 zł dofinansowania otrzymało Śląskie Centrum Tenisa w Pszczynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląscy policjanci i celnicy rozbili gang organizujący nielegalne gry hazardowe. Było to jedno z największych śledztw w kraju. Gang organizował nielegalne gry w latach 2010-2018, głównie na terenie Bielska-Białej. Jak mówi Sabina Chyra-Gieres, rzeczniczka śląskiej policji, na ławie oskarżonych zasiądą 84 osoby.
2: Śledczy zlikwidowali ponad 700 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczyli ponad 2000 automatów do gier o wartości ponad 6,5 miliona złotych. Wartość korzyści majątkowych osiągniętych z przestępczego procederu śledczy oszacowali na ponad 150 milionów złotych. Materiał dowodowy obejmuje ponad 1000 tomów akt oraz 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej.
0: Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono majątek oskarżonych o wartości przekraczającej 40 milionów złotych. To kolejne działania w tej sprawie. W marcu ubiegłego roku do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, a w kwietniu tego roku przeciwko kolejnym 72 podejrzanym. Kierowcy mieli mieć od dziś do dyspozycji pełny przejazd wiaduktu w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach. Tak się jednak nie stało. Powodem są m.in. przedłużające się na obiekcie prace wykończeniowe, mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Pełne otwarcie nastąpi po zakończeniu wszystkich prac i wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu drogowego. Konieczność poprawy przez wykonawcę nawierzchni wiaduktu spowoduje przesunięcie daty pełnego otwarcia obiektu o około 2 tygodnie. Pełne otwarcie ulicy Bagiennej jest warunkiem koniecznym do zamknięcia ulicy Lwowskiej. Tym samym zamknięcie ulicy Lwowskiej i rozpoczęcie przebudowy wiaduktu kolejowego nastąpi również za około 2 tygodnie.
0: Te prace są częścią trwającej przebudowy katowickiego węzła kolejowego, która ma się zakończyć za 2 lata.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Ponad 1 700 000 zł dofinansowania otrzymało Śląskie Centrum Tenisa w Pszczynie. Pieniądze pozyskano z programu modernizacji kompleksów tenisowych o nazwie Tenisowe Orły. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zwrócił uwagę w Pszczynie, że to Śląsk jest centrum polskiego tenisa.
4: Bielsko to jest najlepszy, ale też my analizujemy pod względem przede wszystkim sukcesów, jeżeli chodzi o rozgrywki dzieci i młodzieży. To jest oczywiście i Bytom, i Bielsko, i tutaj jesteśmy w Pszczynie. Także widać te duże potrzeby, ale też widać, że ten sport się pięknie rozwija.
0: Kompleks tenisowy w Pszczynie jest w dobrym stanie, ale jak przyznaje menadżer Śląskiego Centrum Tenisa Konrad Michoń, są potrzeby, których na pierwszy rzut oka nie widać.
5: Zmieniły się w międzyczasie też standardy izolacji cieplnej, co jest szczególnie odczuwalne przy ogrzewaniu hali o tak wielkiej kubaturze, czyli modernizacja dachu bardzo nam pomoże. Oprócz tego tutaj potrzebą jest modernizacja oświetlenia w hali, również infrastruktura dodatkowa jak szatnie.
0: Oprócz Pszczyny w ramach programu dofinansowano obiekty sportowe w Bielsku Białej i Bytomiu. W skali całego kraju ministerstwo zabezpieczyło około 80 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na modernizację przeszło 30 sportowych kompleksów. Noc w regionie będzie pogodna, z temperaturą minimalną w okolicach 12-14 stopni. Jutro do 23 kresek na termometrach. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.
6: Kolega zaczyna weekend już?
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od Jaworzna, ale tym razem mamy dobre informacje. Przypomnijmy, droga numer 79 na wysokości Stadionu Miejskiego, tam mieliśmy kolizję. Droga krokowała się, aktualnie jedziemy bez większych utrudnień. Ruch na głównych drogach płynny, większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami, tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także nadal na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94, tutaj nadal spowolnienie. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, więc noga z gazu. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
9: Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań ukryto zwłoki 4 osób. Premier dał urzędnikom czas do wtorku na działania w sprawie nieprawidłowości systemowych ujawnionych przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Rodzinna tragedia w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań odkryto ciała 4 osób.
10: O godzinie 15.14 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki 2 kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
9: Relacjonował Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień ofiarami są matka, córka, jej mąż i niemowlę. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministra zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system, jak do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
11: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
12: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
11: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Specjalna komisja zbada sprawę biskupa Jana Szkodonia. Komisję powołał metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. To pierwsza komisja w historii Kościoła w Polsce, która ma zbadać przypadki używania swojej pozycji przez duchownych do wykorzystywania seksualnego osób dorosłych. Zespół ekspertów weźmie pod lupę sprawy historyczne, tłumaczy rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
13: To jest sprawa, której, no właśnie już po jego śmierci pojawiły się kolejne zgłoszenia. Nie ma możliwości zbadania ich w jakimś postępowaniu karnym, cywilnym czy też kościelnym, no bo obwiniony nie żyje, no ale właśnie taka komisja powinna się tymi zgłoszeniami zająć.
9: Biskup Szkodoń był oskarżony o molestowanie nieletniej, został ukarany pokutą modlitewną za nierozważne zachowania wobec małoletniej. Zmarł w sierpniu ubiegłego roku. Od 3 do 4 w skali Beauforta, z taką siłą wieje dziś wiatr na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie wszyscy żeglarze radzą sobie z mocnymi porywami, mówi dyżurny ratownik MOPR-u w Giżycku Marek Banaszkiewicz.
14: Mamy tutaj już przeprowadzonych kilka akcji technicznych. Lądowanie żaglówkami w trzcinach, na mieliznach, nieradzenie sobie z umiejętnościami przy takich warunkach wiecznych.
9: Silny wiatr na Mazurach ma utrzymać się mniej więcej do godziny 20.30. W weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
15: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony.

0: Jamlaj zapowiedział wzmocnienie zdolności obronnych wyspy. Wcześniej ogłoszono plan budowy specjalnej kopuły, która miałaby chronić terytorium Tajwanu przed atakami rakietowymi. Ważną częścią ma być jednak obrona cywilna. Wojskowie i urzędnicy koordynowali działania m.in. na wypadek pojawienia się chińskich dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej czy przeciwdziałania dezinformacji po silnym trzęsieniu ziemi. Chińskie władze uznają ćwiczenia za eskalację napięć w cieśninie tajwańskiej. Tymczasem z roku na rok Chiny wzmacniają patrole wokół Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, na północy bardzo dobra, na pozostałym obszarze dobra. Źródła odnawialne produkują teraz 2/3 energii elektrycznej w krajowej sieci. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Po sporcie... Co ja powiedziałam? Pora na sport. O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Norbert Michalak.
5: Potwierdzam też, że Hubert Hurkacz gra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Rywalem Polaka jest Tommy Paul. Pierwszego seta wygrał Amerykanin 6-4, drugiego Hurkacz 7-6, a w trzecim prowadzi Paul 4-3. Dziś w deblu grała Alicja Rosolska, która odpadła w pierwszej rundzie. Rosolska i Chilika Alexa Guaracci przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani 2-6-2-6. Holender Lars Rouwafer wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Liderem pozostał Marceli Bogusławski, który był dziś drugi. Kolarze przejechali 142,5 km z Jędrzejowa do Sosnowca. Rajdowe Mistrzostwa Europy wracają pod Koloseum. Dziś rozpocznie się rajd Rzymu. Będzie to trzecia runda Mistrzostw Europy. Na starcie stanie aż 5 polskich załóg. Wśród nich będą obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polacy są już po zapoznaniu z 11 odcinkami specjalnymi, ale jak mówi Marczyk, są to zupełnie inne trasy niż przed rokiem.
6: Odcinki specjalne, z którymi będziemy się mierzyli, są całkowicie nowe, jeżeli chodzi o sobotni etap. Myślę, że na tym rajdzie będzie się dużo działo. Niedzielny etap przesuwa się bardziej w okolice Fuji, które znamy trochę bardziej z przeszłości. Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przyczepnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
5: Rajd Rzymu to 11 odcinków specjalnych. Pierwszy dziś o 25, a ostatni w niedzielę.
4: Mroźny wiatr ten w naszym podkładzie, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, to będzie mniej więcej taka jak dzisiaj, czyli zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie trochę większe, ale będą też przejaśnienia, burze lokalnie możliwe na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, a temperatura od 19 do 23 stopni.

0: Minęła właśnie 19. Mężczyzna, który z nożem wszedł do sosnowieckiego magistratu, usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych. Drogowcy naprawią wyeksploatowaną dylatację na wiaduktach w ciągu autostrady A4 w Zabrzu. Przystanek Żywiec Amfiteatr powstał w ramach modernizacji linii numer 97 do Suchej Beskidzkiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Prezydent Sosnowca zaapelował o powstrzymywanie się agresji. To pokłosie wczorajszego zdarzenia, które miało miejsce w Urzędzie Miasta. Mężczyzna wszedł do budynku i groził nożem urzędniczce. Jak powiedział Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego ratusza, to skutek rosnącego hejtu w wielu sferach życia.
2: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają. To nie pierwsze zdarzenie w naszym urzędzie, zdemolowane stanowisko pracy, czy wymalowany korytarz nieczystościami. Takie rzeczy już się u nas zdarzały.
0: Na miejscu w urzędzie od razu pojawiła się policja. Napastnik opuścił jednak obiekt przed przybyciem funkcjonariuszy. Wkrótce jednak mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało, był kompletnie pijany. Na razie nie wiadomo, dlaczego groził nożem urzędniczce. Dzisiaj usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych, za które to grozi do 3 lat więzienia. Ponadto prokurator objął go dozorem policyjnym, a także wydał zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Sprawa ewentualnych nieprawidłowości na terenie miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu zostanie wyjaśniona, zadeklarował prezydent miasta Kamil Żbikowski. Ostatnio miały się tam znaleźć chociażby odpady medyczne. Składowisko jest w fazie rekultywacji i obecnie można tam składować tylko określone typy odpadów, powiedział Kamil Żbikowski.
3: W tych odpadach, które tak naprawdę powinny zawierać albo gruz, albo ziemię, piasek, jakąś warstwę gleby kompostującej, nie powinno tam się znaleźć nic innego, ani odpady komunalne zmieszane, ani tym bardziej jakieś odpady medyczne, czy inne odpady niebezpieczne. Więc jak powzięliśmy tą informację, to błyskawicznie zawołałem sztab kryzysowy i zaprosiłem też władze spółki MOSIR. Rekomendowałem im zgłoszenia do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, na policję i do prokuratury.
0: Teraz służby muszą wyjaśnić, czy odpady medyczne przyjęła jedna z działających tam firm, czy może ktoś je tam podrzucił. Już wczoraj inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili oględziny tego miejsca. Teren sprawdzono też dronem. Po otrzymaniu dokumentów WIOŚ będzie mógł ocenić, czy doszło do naruszenia prawa w zakresie gospodarowania odpadami.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Drogowcy naprawią wyeksploatowaną dylatację na wiaduktach w ciągu autostrady A4 w Zabrzu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że gotowość do zrealizowania tego zadania zgłosiło 7 firm. Teraz oferty, które wpłynęły w przetargu, są analizowane. Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji, przekazał Radiu Katowice, że inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i buduj. Nowy przystanek kolejowy powstał w Żywcu w ramach modernizacji linii numer 97 do Suchej Beskidzkiej. To projekt warty ponad 500 000 000 zł, finansowany ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Przystanek Żywiec Amfiteatr ma obsługiwać osiedle 700-lecia, ale też ruch turystyczny i wydarzenia organizowane w rejonie amfiteatru, podkreślił burmistrz miasta Antoni Szlagor.
4: Tak jak Tydzień Kultury Beskidzkiej, Męskie Granie, Osypek czy inne, rozmawiałem już z dyrektorem Kolei Śląskich. Teraz będę rozmawiał z dyrektorem Kolei Krakowskich i ustalimy sprawę. Przecież fajnie jest, na przykład wsiada ktoś w pociąg w Katowicach i przyjeżdża do amfiteatru na Męskie Granie na przykład.
0: W całym projekcie kompleksowej modernizacji linii numer 97 oprócz położenia torów i trakcji przewidziano budowę jednego nowego przystanku, modernizację 6 już istniejących, 3 stacji kolejowych oraz odbudowę stacji Hucisko. Pociągi na trasie Żywiec Sucha Beskidzka mają wrócić w grudniu. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 5 do 8.
5: Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. podkrakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i dziecka. Ukraina proponuje Polsce konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Dziś 80. rocznica pogromu kieleckiego. Pamięć ofiar uczczono m.in. na cmentarzu żydowskim. W mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Zgłoszenie wpłynęło po 15:00. Na miejsce pojechali policjanci i strażacy, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Zdecydowano się tutaj na wejście siłowe do mieszkania, a wewnątrz znaleziono ciała czworga osób. Mówimy tutaj o młodym małżeństwie, 27-letniej kobiecie, jej mężu, jak również 8-dniowej córeczce i babci tej młodej matki.
5: Na razie za wcześnie na określenie przyczyn śmierci czterech osób oraz okoliczności zdarzenia. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem.
6: Te oględziny, takie zewnętrzne ciał, no wskazują na udział osób trzecich, ale nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ktoś wszedł do tego mieszkania i po prostu zadał jakieś rany tym ludziom. Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
5: Na miejscu pracują policja i prokuratura. Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Andrzej Sibicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania, szef polskiego MSZ-u odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę.
7: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
8: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
7: We wpisie w mediach społecznościowych Andrzej Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Upały przyczyną problemów z agregatorem i funkcjonowaniem bloku operacyjnego w Narodowym Instytucie Onkologii na warszawskim Ursynowie. Po kilku dniach przerwy blok operacyjny w tej placówce wznowił już pracę, mówi dyrektor placówki Beata Jagielska.
9: W celu zapewnienia ciągłości leczenia część chorób przekierowano do placówki przy ulicy Waborskiej, jak również podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zabiegów najbliższą sobotę i niedzielę.
5: Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii zapewniła, że wszyscy pacjenci byli indywidualnie informowani o zmianach dotyczących operacji. 80 lat temu w Kielcach Polacy zamordowali 37 swoich żydowskich sąsiadów. Pamięć ofiar uczczono na cmentarzu żydowskim w Kielcach. Organizatorami uroczystości są Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów.
10: Błogosławionej pamięci Abraham Adler, Eliasz Albert Weinberg, nieznanego imienia.
11: Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Ważne, żeby pamiętać o tym, do czego jesteśmy zdolni my, ludzie.
12: Jasy szalom, jasy szalom, szalom aleinu w'al kol Israel.
13: Tomasz Poręski, wiceprezydent Kielc. Co roku spotykamy się tutaj na cmentarzu, ale także oczywiście tam, gdzie rozgrywały się wszystkie wydarzenia, po to, żeby uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń.
5: 4 lipca 1946 roku doszło do napadów na ludność żydowską Kielc. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej zginęło 37 Żydów, a 35 zostało rannych. Śmierć poniosło też 3 Polaków. Wydarzenia te zostały później nazwane pogromem kieleckim. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro na zachodzie i południu nie będzie padać, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz i burze. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
14: Autopromocja.

dwutonowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej, tak?
1: Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

0: Minęła 20. 8 lat więzienia grozi 40-letniemu sprawcy wypadku, w którym zginęła ciężarna kobieta. Nieodpowiedzialna zabawa nastolatków skończyła się w szpitalu. 44 tysiące absolwentów szkół podstawowych poznało dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Jest akt oskarżenia w sprawie tragedii z lipca zeszłego roku. Rozpędzone BMW w Katowicach przy ulicy Bielskiej uderzyło w tył stojącego Fiata. Na miejscu zginęła ciężarna 29-letnia pasażerka. Na miejscu ratownicy musieli przeprowadzić cesarskie cięcie, ale i dziecka nie zdołano uratować. Kilka dni po zdarzeniu 40-letni kierowca został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby, a jedna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do winy. Nie trafił do aresztu, pozostawał pod dozorem policji, miał też zakaz opuszczania kraju i musiał wpłacić poręczenie majątkowe. 40-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Poważnym urazem głowy skończyła się nieodpowiedzialna zabawa nastolatków na jednym z placów zabaw w gminie Gaszowice w powiecie rybnickim. Jak powiedziała Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji, konieczne było wezwanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Na miejscu lądował LPR, zabrał 14-letniego chłopaka do szpitala z urazem głowy. Jak się okazało, koło rozpędzonej hulajnogi elektrycznej zostało przyłożone do karuzeli na placu zabaw. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej niż jest to możliwe podczas normalnej zabawy. W wyniku tej zabawy dwóch chłopaków zderzyło się głowami.
0: Policjanci apelują do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw. Mamy teraz wakacje i często dzieci mają różne pomysły na zabawę, nie zawsze do końca przemyślane, a ewentualne wypadki mogą się skończyć kalectwem lub nawet śmiercią.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Znane są już wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim. W naszym regionie zdawało go niemal 44 tysiące uczniów. Wyniki w województwie śląskim są bardzo podobne do rezultatów ogólnopolskich, zapewniła Ewa Knapik z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
3: Z języka polskiego jest średni wynik 64%. 65% to jest skala ogólnopolska. Jeśli chodzi o matematykę, to z matematyki wynik krajowy to 55%, województwo śląskie 54%, języki obce, wynik średni krajowy jest 73% i w województwie również 73%.
0: Z wynikami uczniowie mogą zapoznawać się za pomocą systemu elektronicznego lub klasycznie odbierając je w szkole. Czy są zadowoleni z tego, jak im poszło?
4: Po egzaminach byłam załamana, myślałam, że poszło mi masakrycznie, a jak już odebrałam te wyniki, to szczerze byłam zadowolona.
5: Myślę, że język polski zdecydowanie najłatwiej mi poszedł.
6: No to najwyższe to matematyka 93, polski 78 chyba, czy coś takiego, a angielski 64. No i to tak słabo, ale myślałam, że będzie gorzej, więc jest okej. Okay.
0: Teraz przed byłymi już ósmoklasistami proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W jego ramach uwzględniane będą rezultaty napisanego przez nich.

0: Pogoda w nocy zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu grozi dymisjami i oczekuje planu naprawy sytuacji w służbie zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Tajemnicza śmierć rodziny w małopolskiej Skawinie. Wiadomo już, że 4 osoby miały obrażenia i nie zatruły się czadem. 30 tysięcy ludzi na ulicach Niemiec. Protest zorganizowali pracownicy Mercedesa. Premier ogłasza koniec z salonikami VIP w szpitalach, preferencyjnym traktowaniem pacjentów i kominami płacowymi lekarzy. Donald Tusk chce, by propozycje rozwiązania problemów do wtorku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W przeciwnym razie grozi dymisją. To odpowiedź na nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. Donald Tusk mówił, że wątpliwe moralnie są dla niego tak zwane zeszyty w szpitalach, czyli listy pacjentów, którzy mają być preferencyjnie traktowani.
2: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
1: Zdaniem premiera rozwiązaniem tego problemu może być szybsze wdrażanie e-rejestracji w szpitalach. Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system obowiązywał najpóźniej do końca roku. Premier zareagował na aferę w Szpitalu Południowym, gdzie m.in. lekarz powiązany z Koalicją Obywatelską w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Na SOR-ze, którym kierował, bez kolejki mieli być też przyjmowani politycy. Sprawę bada prokuratura. Dzisiaj w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym dymisję złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy. A rodzina, której zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Skawinie, nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u nich interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki i babci dziewczynki. Według policji to wyklucza śmiertelne zatrucie czadem.
3: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach. Nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
1: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Dokładne przyczyny śmierci 4 osób będą znane po sekcji zwłok. Sąd we Wrocławiu skazał 2 mężczyzn, którzy pozostawili w wynajmowanym mieszkaniu 14 psów bez jedzenia i opieki. Każdy z nich usłyszał wyrok roku i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia, a także 15-letni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Dodatkowo mają zapłacić po 10 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Fundacji Prozwierzęcej oraz pokryć koszty procesu. Sprawa dotyczy wydarzeń z początku roku, gdy właścicielka mieszkania odkryła w lokalu skrajnie zagłodzone psy. 5 zwierząt nie udało się uratować, a pozostałe były w stanie skrajnego wyczerpania. Sędzia Marek Bielecki uznał, że oskarżeni dopuścili się znęcania nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.
4: Trudno ocenić, dlaczego ci ludzie nie wychodzili z tymi psami na spas. Trudno zrozumieć, dlaczego nie poprosili o pomoc.
1: Sędzia zwrócił uwagę, że choć orzeczona kara ma charakter bezwzględny, jej wymiar pozwala skazanym ubiegać się o odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego. Ewentualną zgodę na takie rozwiązanie wydaje jednak sąd penitencjarny. Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę, aby zaprotestować przeciwko polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
5: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, 2 razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu, pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 do 15 stopni. Jutro na północy i wschodzie przelotne opady. Lokalnie burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie głównie od 19 do 23 stopni. Nieco chłodniej na Podkarpaciu i obszarach podgórskich, około 7.

0: Minęła 21. Uchwalone przez Sejm przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne. W Cieszynie startuje letnie kino pod chmurką. Na rynku rusza 21. edycja wakacyjnych kadrów. Z powodu przerwy technologicznej radzionkowska kryta pływalnia będzie nieczynna do 17 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Sejm uchwalił tak zwane Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Ustawa m.in. rozszerza uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnia, że do tej pory rzecznik miał możliwość kontrolowania i składania skarg jedynie w systemie ochrony zdrowia, a szarlatani, jak mówiła, działają poza systemem. Podała przykład mechanika samochodowego, który otworzył gabinet ginekologiczny.
2: Mając fotel ginekologiczny, wykonywał zabiegi nakłuwania macicy, leczenia tamponami nasączonymi ziołami chińskimi i tłumaczy, że w taki sposób się pozbędzie raka. No, nie możemy pozwolić na to, żeby w polskiej przestrzeni funkcjonowały takie gabinety i daliśmy dzisiaj uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta, żeby mógł to blokować, żeby mógł to zgłaszać, ale także, co bardzo ważne, żeby mógł zamieszczać informacje medialne o tym, że takie niebezpieczeństwa są.
0: A bielska prokuratura szuka pokrzywdzonych przez fałszywego lekarza. Janusz N., prowadzący gabinet w Kozach, przedstawiający się jako naturopata, miał prowadzić terapię m.in. pacjentów onkologicznych. Sprawa zaczęła się od doniesień jednej z pacjentek, która zmagała się z chorobą nowotworową. Gdy medycyna niekonwencjonalna ją zawiodła, skorzystała z pomocy Janusza N. Po doniesieniach w tej sprawie śledczy weszli do gabinetu, zabezpieczając urząd elektroniczne, m.in. w postaci telefonu i komputera, jak również opakowania z igłami, wenflonami i strzykawkami. W gabinecie znajdował się fotel ginekologiczny oraz aparat USG. 17-latek stanie przed sądem i sądem rodzinnym za włamywanie się na konta użytkowników telefonów komórkowych, poinformowała sosnowiecka prokuratura. Część przestępstw popełnił jako nieletni, część już po ukończeniu 17 roku życia. Wtedy, zgodnie z polskim prawem, odpowiada jak osoba dorosła. Mieszkaniec województwa śląskiego okradł co najmniej 260 klientów, operatorów telekomunikacyjnych w całej Polsce. Przełamywał zabezpieczenia, po czym wykorzystywał przejęte konta do aktywowania usług i treści premium, których kosztami obciążali byli nieświadomi abonenci. Ustalono również, że podejrzany wykorzystywał popularną platformę internetową skierowaną głównie do młodych użytkowników. Tam namierzał przyszłych pokrzywdzonych i pozyskiwał ich dane. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Cieszynie startuje letnie kino Pod Chmurką. Na rynku rusza 21. edycja wakacyjnych kadrów. Bezpłatne seanse będą odbywać się w każdy piątek lipca i sierpnia wieczorem. Zaprasza dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar.
3: W sumie będziemy mieli okazję zobaczyć 9 filmów przez 2 miesiące, różnych gatunkowo i wiekowo również, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy komedią Dalej jazda 2, plejada polskich aktorów. To polecam serdecznie.
0: Początek o 21.30. W razie niepogody seanse odbędą się w kinie Piast. Z powodu przerwy technologicznej radzionkowska kryta pływalnia będzie nieczynna do 17 lipca. Z kolei tamtejsza hala sportowa będzie zamknięta do końca sierpnia. W tym czasie przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja obiektu. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, malowanie wnętrz, montaż klimatyzacji, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu i jakości korzystania z hali. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 5 do 8 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Te najbliższe miesiące mogą być krytyczne. Tak szef rządu odpowiada na doniesienia mediów o możliwej rosyjskiej zbrojnej prowokacji w Polsce. Prezydent podpadł uczniom. Karol Nawrocki zawetował przepisy o powołaniu Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega przed kolejną falą upałów. Ma być za to odpowiedzialne zjawisko El Niño. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
5: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi, no to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO w tym regionie i Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
4: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniano także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć się odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Uczniowie krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Zapisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
6: Prezydent, uzasadniając weto, poinformował, że w jego opinii ustawa nie chroni praw dzieci, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
7: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
6: Z tymi argumentami nie zgadzają się uczniowie.
8: Zaczynając chociażby od szkolnej prokuratury, jak to prezydent Karol Nawrocki nazwał funkcję Rzecznika Praw Uczniowskich. No absolutnie nie, właśnie Rzecznik Praw Uczniowskich jest po to, żeby pilnować przestrzegania praw dziecka, w tym praw ucznia.
6: Mówił założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek, który dodał, że prezydent tym wetem podeptał prawa uczniów.
8: Prezydent Karol Nawrocki skrzywdził młodych ludzi, zawiódł młodych ludzi.
6: Weto prezydenta skrytykowała także m.in. minister edukacji Barbara Nowacka. Witold Banach, Polskie Radio.
4: 21 ton śniętych ryb wyłowiono podczas remontu zabytkowej zapory pilchowickiej. Potwierdziła to firma Tauron Ekoenergia. Ryby zostały już zutylizowane.
9: To pokłosie tragedii, do której doszło podczas spuszczania wody z jeziora Pilichowickiego. Ryby udusiły się z powodu niedoboru tlenu, wysokiej temperatury wody oraz osadów spływających z dna zbiornika do rzeki Bóbr. Powierzchnia jeziora wynosi 240 hektarów. Sanepid w Lwówku Śląskim wydał ostrzeżenie, by nie zbliżać się do koryta rzeki do czasu ogłoszenia wyników badań.
4: A tym tematem zajął się Maciej Ryłkiewicz. Kolejne ekstremalne fale upałów przewidują synoptycy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej. Jej rzeczniczka Claire Nullis przedstawiła w Genewie najnowszą globalną prognozę. El Niño szybko się rozwija. Przewidujemy, że od lipca do września 2026 roku przekształci się w silne zjawisko, które na półkuli północnej jeszcze będzie nabierać mocy. Już w czerwcu w wielu częściach Europy odnotowano rekordowe temperatury. Przykładowo w Niemczech w zeszły weekend zarejestrowano najwyższą w tym kraju temperaturę 41,7 stopnia Celsjusza. El Niño to zjawisko pogodowe, które polega na większym niż zwykle nagrzewaniu się wód powierzchniowych w równikowej strefie Pacyfiku. Występuje nieregularnie, średnio co 2 do 7 lat i trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do ponad roku. W wyniku El Niño z oceanu do atmosfery uwalniane są ogromne ilości ciepła, co często sprawia, że lato na całym świecie jest wyjątkowo gorące.
10: Klimat.
4: Bardzo dobre powietrze na północy, na pozostałym obszarze kraju dobre. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W centrum średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport i Norbert Michalak.
11: Hubert Hurkacz sporo musiał się napracować, żeby awansować do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak po czterech setach pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. O ćwierćfinał Polak powalczy z Janem Lenardem Sztrufem, który sprawił sensację. Niemiec nawet nie stracił seta z faworyzowanym Danilem Miedwiediewem. piłkarskich mistrzostwach świata kolejny mecz o 1/8 finału. Australia gra z Egiptem, który w Dallas prowadzi 1-0. O północy czasu polskiego Argentyńczycy zagrają z Republiką Zielonego Przylądka. Później Kolumbia zmierzy się z Galą. Zostajemy jeszcze przy piłce. Julian Nagelsmann został zwolniony ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec. Pod jego wodzą Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po przegranej z Paragwajem w 1/16 finału. Zastąpić ma go Jurgen Klopp. Efektowne zwycięstwo polskich koszykarzy. Polacy pokonali w Wiedniu Austriaków 123-77. Była to piąta kolejka grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu rzucił Łukasz Kolenda, 23.
12: Wydaje mi się, że spełniliśmy tak naprawdę wszystko to, co mieliśmy od początku. Być agresywnym, wybić, że tak powiem, Austriaków z rytmu, żeby w ogóle nie mieli cienia szansy na to, że mogą z nami rywalizować, więc od początku to się udało. Wiadomo, później były lepsze i gorsze momenty, ale koniec końców, no, bardzo wysoki wynik pozwolił na to, że to zwycięstwo.

0: nie społeczne.
1: A teraz fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 21. Uchwalone przez Sejm przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne. W Cieszynie startuje letnie kino pod chmurką. Na rynku rusza 21. edycja wakacyjnych kadrów. Z powodu przerwy technologicznej radzionkowska kryta pływalnia będzie nieczynna do 17 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Sejm uchwalił tak zwane Lex Szarlatan. Nowe przepisy ginekologiczne.
2: Mając fotel ginekologiczny, wykonywał zabiegi nakłuwania macicy, leczenia tamponami nasączonymi ziołami chińskimi i tłumaczy, że w taki sposób się pozbędzie raka. No, nie możemy pozwolić na to, żeby w polskiej przestrzeni funkcjonowały takie gabinety.
0: Zaczęła się od doniesień jednej z pacjentek, która zmagała się z chorobą nowotworową, gdy medycyna niekonwencjonalna ją zawiodła, skorzystała z pomocy Janusza M. Po doniesieniach w tej sprawie śledczy weszli do gabinetu, zabezpieczając urządzenia elektroniczne, między innymi w postaci telefonu i komputera, jak również opakowania z igłami, wenflonami i strzykawkami. W gabinecie znajdował się fotel ginekologiczny oraz aparat USG. 17-latek stanie przed sądem i sądem rodzinnym za włamywanie się na konta użytkowników telefonów komórkowych, poinformowała sosnowiecka prokuratura. Część przestępstw popełnił jako nieletni, część już po ukończeniu 17 roku życia. Wtedy, zgodnie z polskim prawem, odpowiada jak osoba dorosła. Mieszkaniec województwa śląskiego okradł co najmniej 260 klientów, operatorów telekomunikacyjnych w całej Polsce. Przełamywał zabezpieczenia, po czym wykorzystywał przejęte konta do aktywowania usług i treści premium, których kosztami obciążali byli nieświadomi abonenci. Ustalono również, że podejrzany wykorzystywał popularną platformę internetową skierowaną głównie do młodych użytkowników. Tam namierzał przyszłych pokrzywdzonych i pozyskiwał ich dane. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Cieszynie startuje letnie kino pod chmurką. Na rynku rusza 21. edycja wakacyjnych kadrów. Bezpłatne seanse będą odbywać się w każdy piątek lipca i sierpnia wieczorem. Zaprasza dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar.
3: W sumie będziemy mieli okazję zobaczyć 9 filmów przez 2 miesiące, różnych gatunkowo i wiekowo również, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy komedią Dalej jazda 2, plejada polskich aktorów. To polecam serdecznie.
0: Początek o 21.30. W razie niepogody seanse odbędą się w kinie Piast. Z powodu przerwy technologicznej radzionkowska kryta pływalnia będzie nieczynna do 17 lipca. Z kolei tamtejsza hala sportowa będzie zamknięta do końca sierpnia. W tym czasie przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja obiektu. W ramach prac zaplanowano m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, malowanie wnętrz, montaż klimatyzacji, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu i jakości korzystania z hali. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 5 do 8 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada zdecydowane działania po doniesieniach ze Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia dostało czas do wtorku. Staramy się sprawić, żeby nasza codzienna współpraca mogła się toczyć, ale nie rezygnujemy z prawdy historycznej. Tak szef kancelarii premiera mówi o relacjach polsko-ukraińskich. W Karlowych Warach rozpoczął się słynny międzynarodowy...

0: Narodowy Festiwal Filmowy. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministra zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologię ujawnione podczas afery w Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
1: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
2: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
1: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Rolą rządu jest podtrzymywanie współpracy z Ukrainą. Tak szef kancelarii premiera Jan Grabiec skomentował spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Andrzej Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pytany o rezultaty spotkania, minister Sikorski odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę. Jan Grabiec mówił w TVP Info, że załagodzenie napięć w relacjach polsko-ukraińskich leży w interesie naszego kraju.
3: Tak, dyplomacja lubi ciszę i tutaj oczywiście proste gesty też nie wystarczą, mamy tego świadomość. To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć, bo to jest w interesie, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski i to jest kwestia interesu Polski, interesów również ekonomicznych. My oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna, takie mamy oczekiwanie, została przez Ukraińców uznana.
0: Rozmowy odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej. Leśnicy uratowali piskle rybołowa, które po ataku jastrzębia wypadło z gniazda na ziemię. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Lipka na granicy województw wielkopolskiego i pomorskiego. Piskle rzadkiego drapieżnego ptaka udało się uratować dzięki natychmiastowej reakcji internautów.
4: Tysiące internautów oglądających transmisję na żywo zobaczyły dramatyczny atak jastrzębia. Piskle spadło z gniazda znajdującego się ponad 40 metrów nad ziemią. Wydawało się, że nie ma szans. Na szczęście błyskawicznie zareagowali zarówno internauci, jak i leśnicy. W ciągu kilku minut byliśmy na miejscu. Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
0: Mówiła Reginia Klimaszewska z Lasów Państwowych. Piskle trafiło już do nowego gniazda. Rybołowy to jedne z najrzadszych dużych ptaków drapieżnych w Polsce. Objęte są ścisłą ochroną. W naszym kraju jest tylko 40 par lęgowych. Gwiazdy światowego kina zjechały na 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który rozpoczął się w Karlowych Warach. Po czerwonym dywanie przeszli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg.
5: Podczas gali otwarcia Dustin Hoffman odebrał kryształowy globus za wybitny wkład w światową kinematografię. Dwukrotny laureat Oscara zaprezentuje w Karlowych Warach absolwenta, jeden z pierwszych filmów w swojej karierze, który sam wybrał do festiwalowego programu. Nagrodę prezydenta festiwalu otrzymała Maggie Gyllenhaal. Festiwale filmowe są dziś niezwykle ważne, ponieważ wspierają ambitne, nieszablonowe filmy. Europa robi to w wyjątkowy sposób, dlatego obecność tutaj jest dla mnie zaszczytem. Podkreślił w rozmowie z dziennikarzami. Kocham Europę Środkową, stąd pochodzi moja rodzina. Otrzymałem polskie obywatelstwo. Liczę, że będę tu wracał i pracował już jako Europejczyk. Dodał Jesse Eisenberg, który nagrodę prezydenta festiwalu odbierze jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Festiwal potrwa do 11 lipca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy przelotne opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni Celsjusza. Tak będzie wyglądała dzisiejsza noc. Z kolei jutro na północy i wschodzie przelotne opady, lokalnie burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie głównie od 19 do 23 stopni.
7: Autopromocja.

0: Minęła 22. Stolica Podbeskidzia stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2028. W Warszawie odbyła się dziś uroczysta gala wręczenia nagród imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Do końca lipca można zgłaszać kandydatury do tegorocznej Świerklanieckiej Gracji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Bielsko-Biała zakwalifikowała się do finału konkursu Zielona Stolica Europy 2028. Poinformowano dziś podczas oficjalnej konferencji w tamtejszym Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza. Miasto było oceniane przez Międzynarodowy Zespół Niezależnych Ekspertów, którzy brali pod uwagę liczne kryteria, takie jak gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, ograniczanie hałasu, gospodarowanie wodą i ściekami, odnawialne źródła energii czy strategie na przyszłość. Robimy to nie dla tytułów, a dla poprawy jakości życia, mówił dziś prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
2: Warto wspomnieć o tym, że w historii tego konkursu tylko jedno miasto zakwalifikowało się do finału i my jesteśmy drugim z Polski. Dla mnie najważniejsze jest to, że to jest wszechstronna ocena miasta jako miasta ekologicznego, zdrowego. Oczywiście nie jest to miasto bez rzeczy do poprawy, no ale jednak zawsze patrzymy na to jako na analizę porównawczą, tak?
0: Finałowe przesłuchanie odbędzie się w Portugalii na początku października. Wtedy też poznamy, które miasto otrzyma ów prestiżowy tytuł oraz 600 tysięcy euro nagrody. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się dziś uroczysta gala wręczenia nagród imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Organizuje ją rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. W tym roku aż 3 nagrody trafiły do twórców beskidzkich. Regionalnego śpiewaczego zespołu folklorystycznego Mało Kończanie z Kończyc Małych, folklorystki wiślańskiej Zuzanny Bujok oraz rzeźbiarki Bogusławy Leśniak z Suchej Beskidzkiej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Częstochowska Straż Miejska została zaalarmowana przez jedną z mieszkanek, że na jej posesji błąka się żółw. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że jest to żółw żółtobrzuchy, wyjaśnił Artur Kucharski, rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie.
3: Został on przez nasz patrol zabezpieczony w komendzie Straży Miejskiej. Następnie ten żółw trafił do azylu dla żółwi. My nie wiemy, skąd przyszedł, bo osoba zgłaszająca twierdziła, że zna mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu i że tam nikt żółwia takiego nie miał. Najważniejsze jest to, że żółw jest już w azylu, ma zapewnione bezpieczeństwo, pożywienie, więc będzie sobie spokojnie mieszkał.
0: To nie pierwszy przypadek błąkających się po Częstochowie żółwi. W ubiegłym roku strażnicy zostali wezwani do 2 takich przypadków. Żółwie trafiają do azylu w województwie świętokrzyskim. Do końca lipca można zgłaszać kandydatury do tegorocznej Gracji. To nagroda Świerklanieckiego Samorządu dla mieszkańców za ich osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioskować o nią mogą instytucje kultury, stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz pełnoletni mieszkańcy gminy. W tej sytuacji wniosek musi poprzeć co najmniej 50 osób. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świerklaniec. Pierwszy raz nagrodę przyznano w 2013 roku. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posypały się dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Rezygnację złożyły 2 wiceprezydentki miasta. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Tak szef rządu odpowiada na doniesienia zagranicznej prasy o planach rosyjskiego ataku na Polskę. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, coraz bliżej przepisy przyjęto w Sejmie. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Sprawę badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania.
5: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska, jako wiceprezydentka Warszawy, wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
6: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
5: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
6: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
5: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Chce, żeby propozycje rozwiązania problemów w szpitalach do wtorku przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W przeciwnym razie nie wyklucza dymisji. Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi szef rządu. Premier odniósł się również do doniesień brytyjskiego The Telegraph, który napisał o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w nasz kraj lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem w wywiadzie dla zagranicznej prasy. Szef dyplomacji Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do planów.
7: Pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
4: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniano także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. Michał Fabisiak.
8: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
9: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
8: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: W mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Na miejsce pojechali policjanci i strażacy. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem.
10: Te oględziny, takie zewnętrzne ciało, no wskazują na udział osób trzecich, ale nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ktoś wszedł do tego mieszkania i po prostu zadał jakieś rany tym ludziom. Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
4: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na miejscu pracują policjanci oraz prokuratorzy. W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Ajatollah zginął ponad 4 miesiące temu w amerykańsko-izraelskich nalotach. Trumna z jego ciałem została wystawiona w wielkiej Mosalli. Hołd oddają jej mieszkańcy oraz zagraniczne delegacje. Irańskie władze poinformowały, że główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro o 6 rano czasu lokalnego. Ceremonie potrwają 6 dni, a następnie ciało Chameneiego zostanie przewiezione i spocznie w jego rodzinnym meszedzie. Według irańskiego MSZ do Teheranu przyjechało już ponad 50 zagranicznych delegacji, w tym przedstawiciele Iraku, Tadżykistanu, Pakistanu, Armenii, Turcji i Rosji. Władze w Teheranie podkreślają, że nie zaprosiły państw europejskich ani krajów, które wspierały działania militarne Izraela i Stanów Zjednoczonych. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. W końcu wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
11: Kto wjeżdża do Zakopanego, nie może nie zauważyć dziesiątek reklam wielkości boisk do koszykówki zasłaniających widok na Tatry. Nowe przepisy mają odsłonić panoramę na góry, ale też uporządkować przestrzeń w samym Zakopanem.
12: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
13: Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko.
11: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
14: Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów.
11: Burmistrz Zakopanego przewiduje, że przedsiębiorcy i właściciele będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniego dopuszczalnego w uchwale dnia. Za rok za brak zmian mogą grozić kary finansowe. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 6-7-5-6-2.
1: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w czwartej rundzie. Gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
0: Od ćwierćfinału Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Sztrufem, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Mikołaj Marczyk dobrze rozpoczął rajd Rzymu, trzecią rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Polak zajmuje drugie miejsce po pierwszym dniu. Inauguracyjny odcinek specjalny w rejonie wzgórza Colle Oppio w Rzymie był typowo miejską próbą, miał tylko 1,3 km. Organizatorzy przygotowali 11 odcinków specjalnych o długości 197 km. W żużlowej Ekstralidze 11. kolejka. W dzisiejszych meczach zwycięstwa odnieśli goście. Falubas Zielona Góra wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40, a Sparta Wrocław pokonała w Lesznie Unię 46-44. Wrocławianie prowadzą w tabeli.
2: W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalne burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 19 do 23 stopni. Tej nocy najchłodniej na termometrach od 11 do 15 stopni. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
3: Autopromocja.